Nawet jeśli to jest takie trudne, zrozumieć to, co czujesz i czym jest miłość.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie radzą czasem dzieci słuchać. Trwa dogaszanie lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Stolica dołącza do miasta z nocną prohibicją. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie zachęcają do tego, by częściej wsłuchiwać się w opinię dziecka, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
2: Uczymy się tego, żeby dzieci po pierwsze w ogóle zaprosić do rozmowy, ale jeszcze, żeby uwzględnić ich zdanie. No, myślę, że tutaj mamy trochę z tym problem.
3: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł i ja na siłę będę próbować go zachęcić. Może za dużo, może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, tak? A jeżeli chodzi o nas, nastolatki, no to tym bardziej. Nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
4: Lubię poczytać książkę, bo nie mam co robić. Na rowerze też bardzo często. Czasami mi się tak nudzi, że pojeżdżę po prostu po mieście i tyle.
1: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, psycholożka Marta Szczodrak i szóstoklasista Błażej. Co drugie dziecko twierdzi, że nauka zabiera mu większość wolnego czasu, a co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale. Jeszcze dziś strażacy dogaszają wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
5: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona.
1: Do akcji zaangażowano w ciągu kilku dni 1500 strażaków. Tej nocy w całej Warszawie zacznie się nocna prohibicja. Po 22 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Więcej o tym ograniczeniu Ben O'Connor.
6: Zakazowi z początku towarzyszyły kontrowersje, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Zmieniłem zdanie po latach, bo ja nie jestem zwolennikiem restrykcji, ale po latach dyskusji tych ostatnich zostałem przekonany do tego, że to ma szansę mieć pozytywny wpływ na miasto.
6: Pilotaż programu zakończył się sukcesem, mówi Jan Śpiewak, jeden z pomysłodawców zakazu.
8: Policja i Straż Miejska notuje kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki interwencji w dzielnicy Praga Północ i Śródmieście. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie był efektem po prostu nacisku społecznego, nacisku medialnego.
6: Bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie będzie obowiązywał od godziny 22 do 6 rano. Alkohol wciąż będzie można kupić w restauracjach i barach.
1: Podobny zakaz wprowadziło 180 gmin w Polsce, w tym kilka miast wojewódzkich. Lato w Polsce ma być długie i upalne. Gorąco ma się zrobić już w połowie czerwca, gdzie niegdzie ponad 30 stopni. Będzie też bardzo sucho, ostrzega klimatolog dr Krzysztof Bartoszek.
9: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady, no ale trzeba pamiętać właśnie, że w przypadku intensywnych opadów one mają to do siebie, że większość tej wody wyparowuje, spływa, no zjawisko pogłębiania się tej suszy będzie dalej postępowało.
1: Susza może rujnować kolejne uprawy i powodować pożary w lasach. Sport. Nasi piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. W środę podopieczni Jana Urbana podejmą w Warszawie Nigerię. Iga Świątek z kolei odpadła z Rolanda Garrosa, ale w Paryżu wciąż mamy tenisistkę, która ma szansę na awans do ćwierćfinału. To Maja Chwalińska, która o miejsce w najlepszej ósemce turnieju zagra dziś z reprezentantką gospodarzy Diane Parry. Mecz po południu na korcie centralnym, najprawdopodobniej około 14:00.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niebo przeważnie zachmurzone, z delikatnymi przejaśnieniami, ale możemy spodziewać się też przelotnych opadów deszczu, a miejscami burz. Temperatura maksymalna od 19 do 24 stopni. Na południowym wschodzie możliwy porywisty wiatr.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: 6 rano, witamy po weekendzie i od razu głośno krzyczymy wszystkiego najlepszego, no, dla wszystkich dzieciaków, tych małych i tych dużych. Poniedziałek, 1 czerwca, czas start.
12: No, cudowny początek nowego tygodnia i nowego miesiąca. Mamy nadzieję, że weekend was naładował, bo my od rana ruszamy z kopyta.
11: Świętujemy Dzień Dziecka na pełnej petardzie, oczywiście z najlepszą muzyką w regionie. Bartek Skrajnowski,
12: Patryk Jaramierski.
11: Cześć, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
0: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.
13: Raz, jeden, raz.

0: No to my już teraz sprawdzamy sobie kalendarz. No i słuchajcie, dzisiaj oprócz dzieciaków swoje święto mają też rodzice, bo przypada Światowy Dzień Rodziców. No i po prostu idealne połączenie.
1: A do tego pakietu mamy jeszcze Dzień Mleka i Święto Bułki, więc śniadaniowy zestaw idealny.
0: Imieniny natomiast obchodzą dzisiaj Jakub, Konrad, Pamela oraz Justyn. Wielka piona i moc życzeń dla was.
1: A dla wszystkich na nogach numer, który od rana wrzuca najwyższy bieg i ładuje pozytywną energię na cały tydzień.

0: po polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa

0: No i proszę bardzo, Justin Bieber znowu miał spięcie z paparazzi, no i chyba już naprawdę ma dość błyskających fleszy.
1: No wyobraź sobie, chłop idzie spokojnie na siadanko w Los Angeles, a tam standardowo zdjęcia, kamery i ktoś czai się zza krzaka z aparatem większym niż telewizor u babci.
0: No Bieber podobno nie wytrzymał i urządził małą awanturę pod autem. Machanie rękami, krzyki, no czyli taki klasyczny pakiet, dajcie mi zjeść jajecznicę w spokoju.
1: A trzeba przyznać, że wyglądał tak, że ciężko było go nie zauważyć. No, różowa czapka, zielone klapki i spodnie, które walczyły o życie. Stylizacja typu, a idę po bułki, ale paparazzi tak mnie znajdą.
0: No w sumie trochę można go zrozumieć, bycie sławnym brzmi fajnie, dopóki ktoś nie robi ci zdjęcie przy każdym kęsie tostów.
1: No dokładnie, chociaż z drugiej strony Justin chyba już wie, że w Hollywood nawet płatki śniadaniowe nie są prywatne.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przedburzowo przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie dam. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

którym nie obijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ostrzeżenia przed burzami, objęte nimi jest większość kraju. Z zarzutami aresztowany adwokat podejrzany w sprawie fałszywych alarmów. Rusza dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Marcin Krzemiński. Większość kraju z ostrzeżeniami przed burzami. O poranku w wąskim pasie na południu od Zgorzelca po Nowy Sącz obowiązują alerty pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą tam towarzyszyć ulewne deszcze. I tak do 10:00, potem 2 godziny przerwy, w trakcie których burze przeniosą się do centralnej i wschodniej części Polski. Alerty najniższego stopnia będą obowiązywały wtedy w 12 województwach. To będzie obszar od Starogardu Gdańskiego i Elbląga po Węgorzewo. To na północy i od Zabrza po Przemyśl na południu kraju. Specjalne komisje do wyceny strat tymczasem pojawią się w Balczarzowicach na Opolszczyźnie. To po sobotni nawałnicy, która przeszła przez miejscowość. Trąba powietrzna, która tam się pojawiła, zniszczyła kilka budynków, w tym 2 domy mieszkalne. Ich mieszkańcom gmina zaproponowała mieszkania zastępcze w Niezdrowicach, choć poszkodowani postanowili pozostać u znajomych i rodzin. Komisje powołane przez wojewodę opolską Monikę Jurek oraz przez samorząd oszacują, jaka pomoc zostanie przekazana osobom poszkodowanym przez sobotnią trąbę powietrzną. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Maciej Z. miał podszywać się pod inne osoby i wysyłać fałszywe powiadomienia o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Podczas przeszukań w jego mieszkaniu znaleziono cudze dokumenty, na przykład dowody osobiste i prawa jazdy, ale na tym nie koniec, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
2: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia, a także wydalenie z zawodu. Służby podkreślają, że to śledztwo niezwiązane ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Według nieoficjalnych doniesień zatrzymany adwokat jest rodzinnie powiązany z politykiem warszawskiego PiS-u. Ważne dla kierowców, dziś litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 złotych 5 groszy, benzyny 98 6,63, na oleju napędowego 6,34. Tak wynika z obwieszczenia resortu energii. Przypomnę, że do połowy czerwca obowiązuje program CPN, ceny paliw niżej, co oznacza niższą akcyzę na paliwo i obniżkę akcyzy. Pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej majowej. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. Kartka z kalendarza jeszcze u nas przyszła na świat 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles jako Norma Jean Mortenson. Dziś przypada setna rocznica urodzin aktorki Marilyn Monroe.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Poniedziałek przewaga chmur na wschodzie, w centrum i na południu może padać deszcz, tam również miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 18 do 22 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. French Open już bez Igi Świątek w dniu swoich 25 urodzin. Rozstawiona z trójką Polka przegrała w czwartej rundzie z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6 po słabym meczu.
6: To nie jest tak, że czułam się idealnie w tych poprzednich meczach, tylko po prostu ta gra wystarczyła w pewnym sensie, no ale no dzisiaj faktycznie no nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
5: A dziś o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwanińska z francuską Diane Parry. To nie było dobre spotkanie, na pewno najsłabsze za kadencji Jana Urbana. Polscy piłkarze przegrali we Wrocławiu towarzyski mecz z Ukrainą 0-2. Zdaniem naszego kapitana Roberta Lewandowskiego nie było aż tak źle.
7: Wynik nie do końca odzwierciedla to, co było na boisku, bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie jedną ramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować. Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli, i dlatego wygrali ten mecz.
5: Szansa na rehabilitację pojutrze. Polacy zagrają w Warszawie z Nigerią. Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii zagra w piłkarskiej ekstraklasie. W finale pierwszoligowych baraży zespół Kazimierza Moskala pokonał Chrobrego Głogów 2-1.
8: Jest to niesamowita rzecz, którą ten klub dokonał w przeciągu kilku lat. Awans do ekstraklasy to rzadko się spotyka i mnie cieszy osobiście to, że miałem w tym swój udział.
5: Zatem do ekstraklasy awansowały Wieczysta, Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Tytuł wraca do Kielc. Po 3-letniej przerwie to znów piłkarze ręczni Industrii są mistrzami Polski. W rewanżowym meczu finałowym Kielczanie po raz drugi pokonali broniącą tytułu Wisłę Płock, tym razem 36-27. Duński kolarz Jonas Vingegaard z drużyny Wisma Liza Bike został zwycięzcą 109. edycji wyścigu Giro d'Italia. Ostatni, 21. etap ze startem i metą w Rzymie wygrał po finiszu z peletonu Włoch Jonathan Milan. I jeszcze hokej. Finlandia po raz piąty została mistrzem świata. W finale turnieju Szwajcarii pokonała gospodarzy 1-0 po dogrywce. W meczu o brąz Norwegia sensacyjnie pokonała Kanadę 3-2 także po dogrywce.
9: Jest parę minut po godzinie 7, no i cały czas witamy Was w Dniu Dziecka. Zacznijmy od tego, co na termometrach. No 14 stopni, no i na razie pochmurno.
10: W ciągu dnia dobijemy do 20 kresek, ale weźcie ze sobą parasole, bo po południu synoptycy zapowiadają przelotny deszcz.
9: No ale chmury nam nie straszne, bo na naszym Facebooku już za kilka minut wlatuje pierwszy konkurs. No i mamy dla Was wejściówki do Jura Parku.
10: Wpadajcie na nasz profil, zgarniajcie bilety dla dzieciaków i budźcie się z naszym radiem.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

0: No to co? Wszystkiego najlepszego, Włosławek. Mamy 1 czerwca, czyli oficjalnie świętują dzisiaj wszystkie dzieciaki, te małe i te całkiem dorosłe, no, które w głębi duszy wciąż mają ochotę na szaloną zabawę.
1: Dokładnie. A skoro świętujemy, to robimy to z grubym przytupem. Na nasz radiowy profil na Facebooku właśnie wjeżdża obiecana jurajska bomba konkursowa.
0: Do zgarnięcia jest podwójna wejściówka do Jura Parku dla dorosłego i dla dziecka. Zasady są proste. Zalajkujcie grafikę na naszej ścianie, a w komentarzu odpowiedzcie na jedno pytanie.
1: A jakie to pytanie? Zdradzaj szybko, bo słuchacze już pewnie trzymają palce na klawiaturach.
0: No to uwaga. Gdybyście mogli spotkać jednego dinozaura na żywo, no to jaki by był ten gatunek i dlaczego?
1: Ja tam najbardziej chciałbym przybić piątkę z Diplodokiem, bo z jego perspektywy w końcu nie musiałbym zadzierać głowy do góry.
2: Polsku.
3: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za rogiem kolejny nabór wniosków na mieszkania na celulozowej. Oraz prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy Zielonych Terenów Śródmieścia. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23. Dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak, jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Celulozowej, więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast sam

0: Przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
1: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony m.in. w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej, przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Wrocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola. Mówi Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw komunikacji z mediami w biurze prezydenta.
2: Do Wrocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ, tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku.
1: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym. Mówi Mateusz Piernikowski, rzecznik prasowy MZDIT.
3: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą. Dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy. Nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak, jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
1: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.
4: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. WPP na 101,4 FM.

0: No to już teraz taki szybki rzut oka na drogi. No i od razu widać, we Włocławku zrobiło się dzisiaj zdecydowanie ciaśniej.
1: No klasyka gatunku. Jak tylko człowiek się spieszy, to nagle pół miasta również.
0: Lipnowska, Grodzka, Mosno, tam trzeba uzbroić się w cierpliwość. Okolice tam również mogą się przytykać, zwłaszcza jak jedziecie w stronę miasta.
1: Tak jest. Do tego Wieniecka i Kapitulna z Miłą i Wronią. Tam też trzeba uważać.
0: No a w Brześciu Kujawskim stoi m.in. Limanowskiego.
1: Lipno też dzisiaj żyje. Kościuszki i Mickiewicza.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwa usuwanie skutków sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Potem zarzuty za napaść na nastolatka w centrum Krakowa. I dzieci o pozytywnym myśleniu.
2: Trzeba się uśmiechać.
1: I to nie tylko 1 czerwca. Marcin Krzemiński, zerwane dachy i powalone drzewa. Potężna nawałnica spustoszyła wieś Balcerzowice w województwie opolskim. Strażacy wciąż usuwają skutki żywiołu, który w sobotę przeszedł nad gminą Ujazd. Jak informuje starszy brygadier Piotr Zdziechowski, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
3: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin. Miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
1: Dziś rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Przypomnę, że dziś też w większości kraju możliwe silne burze. Nie dotkną tylko zachodu i północno-wschodniej Polski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spuszyło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. W niedzielę został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
4: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
1: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska koło Radomia. Według śledczych Kamil D. miał żądać od dyrektorów podległych mu jednostek pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków. Gotówka zamiast na upominki miała jednak trafiać do jego kieszeni. W sumie według śledczych miał przyjąć około 12 tysięcy złotych. Kamil D. nie przyznaje się do winy, twierdzi, że go pomówiono, grozi mu do 10 lat więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. USA, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia jednak wciąż uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. To 1 czerwca, dziś Dzień Dziecka. Jak już mówiliśmy, warto wsłuchiwać się w opinie najmłodszych, także te, w których wydawałoby się, że wymagane jest doświadczenie życiowe.
5: Wiecie, co to znaczy myśleć pozytywnie?
6: Na przykład ktoś sobie pomyślił, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie.
7: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się.
2: Trzeba się uśmiechać.
1: No właśnie, najlepsze są proste rozwiązania. Jak pozytywnie myśleć, podpowiadały przedszkolaki z miejskiej czwórki w Giżycku.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach maksymalnie od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu tam 16 i w rejonach podgórskich Karpat tam z kolei 15. Przewaga chmur na wschodzie, w centrum i na południu może padać deszcz, tam również miejscami burze, lokalnie z gradem.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Jeśli to miał być sprawdzian przydatności nowych piłkarzy do kadry, to należy im się dwuja. Polska przegrała towarzyski mecz z Ukrainą we Wrocławiu 0-2. Jan Urban sprawdził aż 20 zawodników w kadrze. Zadebiutowali Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Mateusz Żukowski. Biało-czerwoni zagrali jednak słabo. Spróbujemy się odkuć w środę w Warszawie, mówi pomocnik Piotr Zieliński.
10: Jeszcze jest ten ostatni sparing, na który trzeba wydobyć energię, trochę radości z tej gry i żebyśmy dobrze zamknęli. zamknęli ten sezon.
9: Pojutrze Polacy zagrają towarzysko z Nigerią. To jeszcze na krótko wrócę do sobotniego finału Ligi Mistrzów, w którym Paris Saint-Germain pokonało w rzutach karnych Arsenal Londyn. UEFA wybrała wczoraj najlepszego piłkarza rozgrywek, został nim pomocnik PSG, Gruzin Chwicza Kwaratskhelia. Już tylko jedna Polka została w grze o tytuł na kortach Rolanda Garrosa i nie jest to Iga Świątek, która wczoraj przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6. Szansę na ćwierćfinał zachowała jedynie Maja Chwalińska, która dziś zagra z Francuzką Diane Parry. W pozostałych dzisiejszych meczach czwartej rundy Anastazja Potapowa zagra z Anną Kalińską, Madison Keys z Dianą Schneider, a Aryna Sawalenka z Naomi Osaką. W drugim tygodniu turnieju nie ma już żadnego z poprzednich zwycięzców i zwycięzczyń tego wielkoszemowego turnieju. Industria Kielce odzyskała Mistrzostwo Polski w Superlidze Piłkarzy Ręcznych. Po dwuletniej dominacji Orlen Wisły Płock w finale Industria dwukrotnie pokonała Nawciarzy. Wczoraj przed własną publicznością 36-27. Brawa dla naszych rywali, to dzięki nim jesteśmy jeszcze lepsi, mówi trener Industrii Krzysztof Lijewski.
11: Dzięki dobrej postawie Orlen Wisły Płock w ostatnich sezonach zrozumieliśmy, że żeby wygrać, odzyskać tytuł, trzeba zrobić coś więcej. Chłopaki zrobili kawał wspaniałej, ciężkiej roboty, nie tylko w meczu. To są treningi, to są godziny rozmów, analizy wideo.
9: Zespół z Kielc wywalczył Mistrzostwo Polski po raz 21. Zastal Zielona Góra zagra w wielkim finale koszykarskiej Ekstraklasy. Zespół, który do fazy play-off dostał się poprzez dodatkowe eliminacje, pokonał w półfinale Arkę Gdynia 3-0. O złoto Zastal zagra z drużyną z Warszawy, ale jeszcze nie wiadomo którą, bo rywalizacja Legii z Dzikami się jeszcze nie skończyła. Legia prowadzi 2-0, a dziś mecz numer 3 w hali Dzików.
12: Jest parę minut po godzinie 8:00, no i my oczywiście cały czas meldujemy się w Dniu Dziecka.
13: Skoro świętują najmłodsi, to po 8:00 sprawdzimy świeżutki ranking najlepszych książek dla dzieci. Jaki właśnie pojawił się na rynku?
12: No świetna ściągawka na taki mądry prezent, w szczegółach już za kilka minut.

0: No i proszę bardzo, rodzice często łamią sobie głowę, co podsunąć tutaj dzieciom do czytania, żeby rozwinąć ich wyobraźnię. No i eksperci opublikowali taką oficjalną ściągawkę, wielki ranking literatury dziecięcej.
1: I co tam ciekawego znaleźli? Same nowości, czy raczej pozycje, które pamiętają jeszcze nasi dziadkowie?
0: No właśnie, tak jak sprawdzam, jest totalny miks. W pierwszej dziesiątce mamy no nieśmiertelnego małego księcia, Hobbita, ale też na przykład Harry'ego Pottera czy Matyldę.
1: No, Harry Potter to już klasyka? Chrany, ale ten czas leci. Pamiętam, jak sam czekałem na Lis z Hogwartu, a teraz dzieciaki czytają to jako historię wszechczasów.
0: No najważniejsze, że w tym zestawieniu są też świetne książki z Europy, jak choćby francuski Mikołajek czy szwedzcy Bracia Lwie Serce.
1: Książka to zawsze genialny pomysł na spędzenie wieczoru z dzieckiem. Sprawdźcie tę listę, a teraz łapcie letnią energię w głośnikach.

0: No to teraz uwaga, park na Słodowie ma od dzisiaj nowego, bardzo eleganckiego lokatora. No swoje oficjalne miejsce zyska tam ekipa z włocławskiego LZK.
1: Rusza skwer LZK. Uczniowie posadzili drzewa, a rzemieślnicy z Osiemcin przygotowali unikalną kutą ławeczkę.
0: No to wielkie, uroczyste przecięcie wstęgi już dzisiaj o godzinie 10 w pobliżu basenu przy ulicy Wysokiej.
1: Piękny prezent dla miasta na 125. urodziny szkoły. Pogoda podobno nie gra roli, więc meldujemy się na miejscu.

0: będę słuchać już.
1: No to teraz uwaga, bo mam dla nas doskonały plan na biznes. Musimy po prostu pracować bez przerwy przez najbliższe 67 lat.
2: 67 lat w studiu.
1: Mhm.
2: Przecież słuchacze oszaleją od naszych głosów. A jaki w tym interes?
1: No taki, że rekordzista ze Śląska, który przepracował tyle lat i poszedł na emeryturę w wieku 86 lat, dostaje teraz 54 tysiące złotych brutto miesięcznie.
2: 54 tysiące. No to ja już widzę te zakupy w osiedlowym markecie z rozmachem godnym milionera. W naszej sąsiedniej Bydgoszczy też jest rekordzista. 81-letnia pani ma ponad 42 tysiące na miesiąc.
1: Eksperci ZUS-u wyliczyli, że każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego no podbija świadczenie nawet o 12%.
2: Piękna sprawa, ale na razie zostajemy przy mikrofonach i zamiast liczyć składki, odpalamy dla was najlepsze hity.
3: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Głód, którego nie widać, za chwilę o tym, jak odżywiają się dzieci. Potem akcja dogaszania po ogromnym pożarze w powiecie wołomińskim i siedziba policji w domu narodzin Adolfa Hitlera. Marcin Krzemiński. Dziś Dzień Dziecka, święto radosne, ale przy okazji warto przytoczyć też mniej wesołe dane. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie, wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Michał Helwak, współautor raportu, mówi, że chodzi o niedożywienie jakościowe, o głód, którego nie widać.
2: Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
1: W badaniu ankietowym przeprowadzonym w szkołach podstawowych w całym kraju wzięło udział blisko 1000 dzieci. Od środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych, przypomina policja. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Z badań wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, w przypadku użytkowników hulajnóg o ponad 40%. Strażacy na Mazowszu dogaszają miejsca po pożarze lasu w powiecie wołomińskim. Ogień przed weekendem objął tam około 300 hektarów lasu. Akcja koncentruje się na dogaszaniu zarzewi ognia, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Mazowieckiej Straży Pożarnej.
3: Każde miejsce, gdzie pojawia się wyższa temperatura, pojawia się dym, musimy przelać, zmineralizować tą warstwę gleby, aby mieć pewność, że to miejsce nie będzie powodem do wznowienia pożaru. Pogoda niestety strażakom nie do końca sprzyja z uwagi na to, że cały czas nie mamy opadów deszczu. Pojawia się wiatr, który może rozpalać, rozniecać te drobne ogniska pożaru.
1: W sumie w tej ogromnej akcji brało udział 1500 strażaków, policji, leśników oraz żołnierzy. Odbudowa lasu potrwa wiele lat. Nieważne. Niedzielne referendum w sprawie odwołania burmistrz Krzyża Wielkopolskiego. Choć za odwołaniem Marty Kubiak opowiedziała się większość z blisko 1700 głosujących, to aby referendum było ważne, powinno w nim uczestniczyć blisko 1900 osób. W domu, w którym urodził się Adolf Hitler, będzie mieścić się komenda miejska policji. Tak zdecydowało austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na remont budynku w miasteczku Braunau przy granicy z Niemcami wydano prawie 20 milionów euro. Media krytykują decyzję, bo ich zdaniem banalizuje i neutralizuje pamięć. Pojawił się nawet żart, gdy na urodziny Hitlera przemaszerują przed jego domem neonaziści. Policja już tam będzie. Oficjalne otwarcie siedziby policji w domu, w którym urodził się Hitler, zaplanowano na połowę lipca.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska zagra dziś o ćwierćfinał French Open. Nasza tenisistka po raz pierwszy w karierze doszła tak daleko w wielkoszumowej rywalizacji. Jej rywalką na centralnym korcie będzie reprezentantka gospodarzy Diane Parry. Rywalka w zasięgu, choć niewygodna, mówi Chwalińska.
5: Ona też gra świetny tenis i bardzo fajnie się na to patrzy. Jednoręczny backhand, myślę, dużo slice'a, bardzo ciekawy też dla oka, więc na pewno to będzie bardzo dla mnie duże wyzwanie.
4: Polka zagra drugi mecz na centralnym korcie, a o 11:00 wyjdą na niego Włoch Fabio Coboldi i Amerykanin Zakary Swajna. Z turnieju w czwartej rundzie odpadła wczoraj Iga Świątek po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk. Bezbarwny występ piłkarskiej reprezentacji Polski w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Biało-czerwoni przegrali z Ukrainą 0-2. Muszę sprawdzać nowych zawodników, mówi selekcjoner Jan Urban.
6: Musimy brać pod uwagę to, że tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też i debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Nie byli niektórzy zawodnicy, nawet ci z podstawowego składu w swojej najwyższej dyspozycji i to było widać jak na dłoni.
4: Może lepiej będzie pojutrze, w Warszawie zagramy z Nigerią. 6 lat temu grali w klasie okręgowej, za 2 miesiące zadebiutują w Ekstraklasie. Wieczysta Kraków pokonała w finale pierwszoligowych baraży Chrobrego Głogów 2-1 i awansowała do elity po raz pierwszy w swojej historii. Warszawa zamienia się od dziś w stolicę koszykówki w tej ulicznej odmianie 3-3. Pod Pałacem Kultury i Nauki rozpoczynają się Mistrzostwa Świata, mówi kapitan naszej kadry Przemysław Zamojski.
7: Nigdy bym się nie spodziewał, że będziemy mieli okazję rozgrywać największy turniej u nas w kraju, w samym centrum naszej stolicy, także przepiękna chwila przed nami. Liczymy, że kibice licznie przyjdą nas wspierać, będą nas dopingować i przez ten cały tydzień będziemy mogli się cieszyć z sukcesów naszych polskich reprezentacji.
4: Dziś turniej rozpoczną Polki. O 18.55 zmierzą się z Madagaskarem, a o 20.45 z Czechami. Polacy do gry wejdą jutro, wieczorem czekają ich mecze z Mongolią i Łotwą.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Deszczowo dziś prawie w całym kraju, wyjątkiem będzie północny zachód. Miejscami możliwe też burze z gradem. Na termometrach 19 stopni maksymalnie w Trójmieście, 20 na Kujawach, 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: No i jest parę minut po godzinie 9:00, poniedziałkowa energia w głośnikach, no i oczywiście zero zamulania.
10: Słuchajcie uważnie, bo już za moment, za kilka minut na naszym Facebooku odpalamy kolejny drugi konkurs.
9: Tym razem do zgarnięcia będą darmowe wejściówki do Pixlandu, więc warto pilnować sociali.
10: A teraz gra dla Was najlepsze radio w regionie. Pompujemy bas i lecimy dalej.

0: No i Dzień Dziecka trwa w najlepsze, a to oznacza tylko jedno. Nie zwalniamy tempa i dorzucamy do pieca kolejną konkursową petardę.
1: Jurajskie stwory już za nami, więc czas na wejście w XXI wiek. No to co teraz leży na radiowym stole?
0: Darmowe wloty do Pixlandu, czyli do tej kosmicznej strefy z interaktywnymi podłogami LED, gdzie zamiast siedzenia przed komputerem dostajecie solidny wycisk zręcznościowy.
1: Ale z tego co wiem, to do Pixlandu i tak warto dzisiaj bić, nawet jeżeli nie wygracie biletów. Bo od 16 do 18 będzie tam gość specjalny. Znany TikToker i YouTuber Topi Crisp.
0: Dokładnie tak, jeżeli chcecie zbić pionę, zrobić fotę i zobaczyć go na żywo, no to wpadajcie dzisiaj po południu do Pixlandu.
1: A jeżeli chcecie zgarnąć darmowe wejściówki, nowy post właśnie wylądował na naszym Facebooku.
0: Zostawcie lajka i odpowiedzcie na pytanie, jaką supermoc najbardziej chcielibyście mieć podczas zabawy na podłodze LED i dlaczego?
1: No ja osobiście wybieram teleportację. Zanim te świecące kafelki zmienią kolor, ja już tam będę stał i zgarniał punkty. Także jeszcze raz, wbijajcie na nasz profil, dawajcie swoje pomysły, a w głośnikach wjeżdżają hity.
2: Po polsku.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: No to teraz uwaga, termy u niej skończyły 18 lat, no i z tej okazji przygotowały całkiem sporo nowych atrakcji.
1: Są nowe zjeżdżalnie, wodna kolejka, mini jeepy dla dzieci, elektryczne łódki i strefa relaksu dla tych, którzy wolą odpoczywać niż biegać.
0: Nie zabraknie też zielonego labiryntu i plenerowej siłowni, więc no, każdy znajdzie coś dla siebie.
1: A całego kompleksu pilnuje teraz nowa maskotka. Uwaga, smog wodny Termuś.
0: Proszę bardzo, czyli plan na rodzinny wypad gotowy.
1: I spokojnie, jeżeli spotkacie smoka przy basenie, to wszystko jest zgodnie z planem.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: No i są takie momenty w sporcie, kiedy ten wynik schodzi na drugi plan. No i tak było też w meczu Polski z Ukrainą.
1: Na murawę razem z piłkarzami wyszli podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Wśród nich była też Maja Mecan, która spełniła swoje wielkie marzenie.
0: No kilka tygodni temu powiedziała, że chciałaby wyjść na boisko u boku Roberta Lewandowskiego. No a Robert powiedział krótko: Maja, załatwione.
1: No i załatwione było. W niedzielę razem przeszli na murawę, a kibicem dostali chyba jeden z najpiękniejszych obrazków tego wieczoru.
0: No, czyli jeden gest znaczy więcej niż cały mecz.
1: No i właśnie za takie historie kibice kochają sport najbardziej.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burze, ulewy, wiatr. Za chwilę aktualne pogodowe ostrzeżenia. Zakaz używania smartfonów w podstawówkach coraz bliżej. Wrócimy też do nie najlepszego meczu naszej piłkarskiej kadry. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw. Po południu zagrzmi, popada i może wiać w Mazowieckiem, Świętokrzyskiem i Lubelskim oraz częściowo na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Kujawach, Wielkopolsce, Śląsku, Małopolsce, Podkarpaciu i Włoskiem. Dodam, że do 15 aktualne są też ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem na krańcach południowych w pasie od Nysy po Nowy Sącz. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Jutro na posiedzeniu rządu projekt w tej sprawie zostanie przyjęty, poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka. Od zakazu będą jednak dwa wyjątki.
2: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
1: Zakaz będzie obowiązywał uczniów podczas pobytu na terenie szkoły. Szkoły będą autonomicznie decydować, w jaki sposób praktycznie egzekwować zakaz. Znany warszawski adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta czy szefa resortu dyplomacji, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony, mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
3: Wynika to wprost z ustawy Prawo o adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata w wykonywaniu zawodu. I to
4: dalej?
3: Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
1: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Ponad 200 osób rannych, prawie 800 zatrzymanych. To na razie wciąż wstępny bilans zamieszek we Francji po sobotniej wygranej PSG w Lidze Mistrzów. Do francuskich miast wysłanych zostało 22 tysiące funkcjonariuszy. Największe zamieszki były w Paryżu. Minionej nocy było już spokojnie, no ale służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Dowody zbiera prokuratura. To nie był dobry mecz. Polscy piłkarze w towarzyskim spotkaniu we Wrocławiu przegrali z Ukrainą 0-2. Jan Urban sprawdził w boju aż 20 zawodników, no ale żadnemu nie udało się błysnąć. Okazja do rehabilitacji już za 2 dni w Warszawie, o czym Michał Waszkiewicz.
5: Selekcja negatywna lub, jak kto woli, test nieprzydatności. Jan Urban miał w końcu okazję do testów, ale raczej nie dowiedział się, na kogo będzie mógł liczyć jesienią w Lidze Narodów. Polacy przegrali z Ukrainą 0-2, choć zdaniem kapitana Roberta Lewandowskiego nie było aż tak źle.
6: Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
5: Jan Urban sprawdził aż 20 piłkarzy, a Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Mateusz Żukowski zagrali w narodowych barwach po raz pierwszy. Zdaniem selekcjonera ten mecz był ważny.
7: Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu.
5: Kolejny sprawdzian pojutrze w Warszawie.
1: Polacy zagrają wtedy z Nigerią.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przewaga chmur na wschodzie, w centrum i na południu będzie padał deszcz. Tam również miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie 19 stopni w Trójmieście, 20 na Mazurach i Warmii, 22 na Mazowszu.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
4: Nasze radiowe zegary pokazują, że jest parę minut po 10:00. My jesteśmy wciąż z wami. No i słuchajcie, uświadomiłem sobie właśnie, że ten poniedziałek wcale nie jest taki straszny.
10: No pewnie, że nie. Przecież ten tydzień jest maksymalnie skrócony. W czwartek wolny, a jak ktoś sprytnie wziął wolne w piątek, no to ho-ho, długi weekend.
4: I z tą piękną myślą zostawiamy was na tą godzinę. Podkręcajcie radio, łapcie dawkę świetnej muzyki i odliczamy do czwartku w takim razie.

0: No to teraz dobre wiadomości dla mieszkańców Michelina. Miasto zdobyło ponad 5 milionów złotych unijnego dofinansowania na budowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Mielencińskiej.
1: A to oznacza, że podczas większych ulew woda ma w końcu przestać urządzać sobie wycieczki po okolicznych posesjach.
0: Powstaną tam dwa niezależne systemy odprowadzania deszczówki, które mają rozwiązać problem podtopień, z którymi mieszkańcy walczą od lat.
1: I jest jeszcze jeden bonus. Skoro trzeba rozkopać ulicę, to przy okazji przejdzie ona solidny remont, a kierowcy pewnie powiedzą, no nareszcie.
0: Do tego mają pojawić się nowe nasadzenia zieleni w okolicy Alei Jana Pawła II, więc będzie już nie tylko praktyczniej, ale i ładniej.
1: Całość ma być gotowa do końca 2027 roku.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Od dzisiaj nowe zmiany w komunikacji miejskiej. RCKiK przypomina o zapotrzebowaniu na krew oraz tragiczny wypadek w Brzuzem. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Od dziś, 1 czerwca, we Włocławku wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej. Uruchomiona została nowa linia autobusowa numer 24A, która połączy pętlę promienną z pętlą duninowską. Zmiany obejmują także linię 16A, Fredry Anwil, na której pojawiły się dwa nowe przystanki, Kujawska Szkoła Wyższa oraz Klub Zazamcze. Dodatkowo kurs linii numer 20 z ulicy Ostrowskiej został przesunięty z godziny 6.27 na 6.20 w dni robocze. Wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego w regionalnych centrach krwiodawstwa spada liczba osób oddających krew. Jak podkreślają pracownicy placówek, to problem, który powraca praktycznie każdego roku. Wakacyjne wyjazdy, urlopy i większa liczba wolnego czasu sprawiają, że dawców jest mniej, a zapasy krwi zaczynają się kurczyć. Tymczasem krew cały czas jest potrzebna pacjentom szpitali, osobom po wypadkach czy podczas skomplikowanych operacji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują do mieszkańców o regularne oddawanie krwi i przypominają, że jedna donacja może uratować nawet kilka osób. Jak zaznaczają, szczególnie potrzebne są obecnie najpopularniejsze grupy krwi, które najszybciej znikają z magazynów. Mówi Natalia Szuchowska, kierownik Regionalnego Centrum we Włocławku.
2: Tak, na ten moment mamy naprawdę niskie stany magazynowe, które cały czas topnieją, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie szpitali. Pomimo tego, że mamy sporo dawców, niestety ta krew cały czas jest potrzebna. Krew ma swój termin ważności i dlatego my też apelujemy do naszych dawców o takie wzmożone działania i prosimy ich o to, żeby oddawali krew, tak jak i osocze.
1: Krwiodawcy podkreślają, że oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkanaście minut, a może mieć ogromne znaczenie dla osób walczących o zdrowie i życie. Centrum przypomina również, że przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym i odpowiednio nawodnionym. Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło 30 maja wieczorem na drodze wojewódzkiej numer 556 w Brzuzem. 32-letnia kierująca Peugeotem, nie posiadająca uprawnień do kierowania, z nieustalonych przyczyn zjechała z drogi i wjechała do bagna, gdzie pojazd przewrócił się na dach. Na miejscu zginął 54-letni pasażer, a kierująca i drugi pasażer trafili do szpitala. Następnego dnia kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

0: Jest parę minut przed godziną 11, no i dla nas to już jest ten moment, kiedy musimy wam pomachać na pożegnanie.
1: Ale pod żadnym pozorem nie zmieniajcie stacji. Warto zostać z Radiem Wrocławek, bo dzisiaj po 11 naszą antenę oficjalnie przejmują najmłodsi.
0: Będzie się działo, dzieciaki zrobią tutaj niezłe show, my słyszymy się natomiast jutro po 6. Bartek Skrajnowski,
1: Patryk Jaremierski.
0: Kłaniamy się.
1: Do usłyszenia.
2: Wrocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zdarzenia autobusów z dziećmi pod Kętrzynem są poszkodowani. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcarzowic, które dotknęła trąba powietrzna. Czy będzie kolejna sensacja w Paryżu? Czekamy na mecz Maji Chwalińskiej. Marcin Krzamiński. Dwa autobusy szkolne zderzyły się pod Kętrzynem w Warmińsko-Mazurskiem. W obu pojazdach były dzieci, łącznie jechały nim 52 osoby. Ranne są dwie. Jak mówi Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie, poszkodowanym nie stało się nic poważnego. Jest im udzielana na miejscu pomoc medyczna.
2: Poszkodowany to chłopiec kontaktowy, przytomny oraz jedna z opiekunek z drugiego z autobusu.
1: Policja wstępnie ustaliła, że do wypadku doszło w momencie, gdy jeden z autobusów chciał skręcić z drogi, a drugi nie wyhamował i wjechał w jego tył. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga wojewódzka 591 w miejscowości Wopławki może być zablokowana przez kilka godzin. Z lotniska w Krakowie wystartował samolot wojskowy, który ma przetransportować do kraju Polkę, która od wielu dni pozostaje w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Jak poinformował szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz, chodzi o transport 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, u której w połowie kwietnia zdiagnozowano agresywny nowotwór. Kobieta, która studiowała w Pekinie, trafiła do lokalnego szpitala. Będą zasiłki podobne jak dla powodzian, mówi wojewoda mieszkańcom Balcerzowic na Opolszczyźnie, przez które w sobotę przeszła trąba powietrzna. Dziś są tam rzeczoznawcy, by wycenić straty. To potrzebne do wypłaty zasiłków. Do Balcerzowic dojeżdżają też ubezpieczyciele. Na mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy.
3: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
4: Dosłownie sekundę uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
1: Trąba zniszczyła kilkanaście budynków, kilka z nich nie nadaje się aktualnie do zamieszkania decyzją nadzoru budowlanego. Strażacy poprawiają aktualnie zabezpieczenia budynków po zerwaniu dachów, bo w prognozach są i burze, i opady deszczu. Jedna osoba nie żyje, 24 zostało rannych. To bilans kolejnej doby rosyjskich ataków dronami w Ukrainie. W sumie agresor uderzył 265 bezzałogowcami na północy, południu i wschodzie kraju. Ofiara śmiertelna to 61-latek, zginął w obwodzie chersońskim. Jedna z sensacji Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, powalczy dziś o ćwierćfinał paryskiego turnieju. I o dziwo, po drugiej stronie siatki nie stanie zawodniczka ze ścisłej światowej czołówki, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
5: Mecz Chwalińskiej organizatorzy wyznaczyli na korcie centralnym, a jej rywalką będzie francuska Diane Parry, która też widzi szansę w tym, że nie zagra z zawodniczką stopu. Zazwyczaj na tym etapie turnieju spodziewamy się mierzyć z zawodniczką z pierwszej dwudziestki, więc myślę, że to dla nas wielka szansa. Postaram się dobrze przygotować do meczu, zregenerować się i być w 100% gotowa i wykorzystać tę szansę, by awansować dalej. Z kolei Chwalińska tłumaczy, dlaczego jej forma eksplodowała właśnie w Paryżu i wskazuje na nowe osoby w sztabie.
6: Po prostu potrzebowałam czasu, żeby te wszystkie zmiany kliknęły, że tak powiem.
5: Chwalińska do tej pory w wielkim szlemie najdalej dotarła do drugiej rundy Wimbledonu 4 lata temu.
1: A dzisiejszy mecz zacznie się najprawdopodobniej około 14:00.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 15 stopni maksymalnie w rejonach podgórskich Karpat, 19 w Trójmieście, 20 na Kujawach, 22 w Wielkopolsce. Deszczowo niemal w całym kraju, w centrum, na wschodzie i na południu możliwe burze, lokalnie z gradem.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
9: Dzień dobry, dziś wyjątkowy dzień, Dzień Dziecka. Z tej okazji w naszym studiu dzieje się coś niezwykłego, bo mikrofon przyjmują najmłodsi. Gotowi? No to zaczynamy. Cześć wszystkim, bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami. Na początek powiedzcie, co najbardziej lubicie w Dniu Dziecka.
10: Ja ogólnie lubię robić wszystko i się bawić z moim psem i jeździć na wakacje, ale najbardziej lubię robić domowe kina, jak mam wolny czas. Moja mama robi nam popcorn, mój tata pyszne zapiekanki, mój brat przepyszną lemoniadę, a ja nam przygotuję kino.
9: Kim chciałabyś zostać w przyszłości?
11: W przyszłości by chciała zostać nauczycielką, ponieważ bardzo lubię się opiekować i pomagać innym. Pragnę, żeby uczniowie mnie kochali tak jak my dziś kochamy naszą panią Paulinę. Będę z przyjemnością uczyła i oceniała, ale też się z nimi bawiła.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Co najbardziej lubisz w Dniu Dziecka?
2: W Dniu Dziecka najbardziej lubię to, że z rodziną świętuję to, że jestem dzieckiem. Idziemy na lody z rodziną, idziemy na rodzinny spacer i dostaję małe prezenty w postaci zabawek.
1: Jak wyglądałby świat rządzony przez dzieci?
3: Świat rządzony przez dzieci wyglądałby moim zdaniem tak nie za dobrze, z tego powodu, że dzieci niektóre psułby sobie wzrok, bo ciągle by grały na konsoli, niektóre nie chciałyby się uczyć i nie znalazłyby pracy i potem byłyby biedne. Niektóre dzieci, jakby jakieś dziecko było chore, nie mogłoby pójść do lekarza, dlatego, że lekarz wypisując receptę rozkazuje, żeby brali te lekarstwa i te. Ale to ma być świat rządzony przez dzieci, więc dzieci nie będą brać tych lekarstw i będą umierać z powodu chorób, tak? No, niektóre dzieci mogą zechcieć prowadzić wojny z innymi ludźmi, bo będą wyglądać inaczej, a one nie będą tego tolerować.
0: Wokół nas.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Jaka jest twoja ulubiona zabawka albo gra?
2: Najbardziej lubię bawić się lalkami i grać z mamą w gry planszowe, co sprawia mi radość, bo wtedy razem spędzamy czas, jest wesoło i bardzo się cieszę, kiedy z mamą wygrywam.
1: Co najbardziej lubisz w Dniu Dziecka?
3: Bardzo lubię Dzień Dziecka, ponieważ rodzice organizują nam wiele niespodzianek i jeździmy na różne wycieczki. W tym roku zamierzamy się wybrać na Strzelnicę i do Malborka, ponieważ tam organizują się różne zabawy. Spędzamy dużo czasu z rodzicami i rodziną.
1: Kto zawsze potrafi cię rozśmieszyć?
4: Z mojej rodziny najbardziej potrafi mnie rozśmieszyć mój tata. Robi śmieszne miny i mnie łaskocze. Myślę, że robi to dlatego, że bardzo lubi, jak się uśmiecham i śmieję.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM. Jest.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Jakie są twoje marzenia?
2: Moje marzenia są takie, żeby zostać piłkarzem, być sławny i być znanym, odwiedzać luźne zabytki i zwiedzać świat i mieć w przyszłości Polsce.
3: Po szkole najbardziej lubię bawić się na dworze, ponieważ dni są coraz dłuższe, jest coraz cieplej i mogę się dłużej bawić. Mogę skakać na trampolinie, zjeżdżać na zjeżdżalni, ale też mogę jeździć na rowerze, bawić się z siostrą, jeździć na hulajnodze i na rolkach.
1: Co sprawia ci największą radość na co dzień?
4: Sprawia mi największą radość na co dzień to, że odkrywam świat razem z moim bratem Jędrusiem i bardzo lubię malować i lubię się bardzo bawić z moimi koleżankami i kolegami w przedszkolu i sprawia mi to

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: IMGW ostrzega przed burzami w znacznej części kraju. Znany adwokat zawieszony miał fałszywie alarmować o zamachach. Okrągłe urodziny obchodziłaby dziś Marilyn Monroe. Trochę powspominamy na koniec. Agnieszka Trojanowska, BIS. W 12 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Jeszcze dziś może zagrzmieć w województwie mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim, a także w części pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, a także podkarpackiego. Alerty obowiązują od teraz do godziny 19. Dziś po raz pierwszy nocna prohibicja obejmie cały obszar Warszawy. Punktualnie o 22:00 zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. Ograniczenia są efektem ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w dwóch dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. A co o nowych regulacjach uważają sami mieszkańcy Warszawy?
2: Nie będzie ani bezpieczniej, ani nie będzie ciszej. Uważam, że ten zakaz jest... No jest wprowadzony, bo jest...
3: Będzie mniej tych osób, które sobie, powiedzmy, gdzieś tam w lasku popijają.
4: Myślę, że sobie poradzą, wcześniej się zaopatrzą.
2: Ludzie chwytają się każdej, że tak powiem, tutaj okazji, żeby poprawić bezpieczeństwo, natomiast bądźmy rozsądni.
1: Jedynym miejscem, gdzie będzie można od dziś w nocy na terenie stolicy kupić alkohol, są sklepy wolnocłowe na lotnisku. Znany adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego czy szefa MSZ Radosława Sikorskiego, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony. Mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu.
5: Wynika to wprost z ustawy Prawo o adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata. Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
1: Policja przekazała, że w samochodzie należącym do zatrzymanego 48-latka odkryto amunicję i 10 pocisków artyleryjskich, a w mieszkaniu laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe, odznaki służb, a także różnego rodzaju broń i amunicję. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu należące do innych osób, a Maciejowi Z., który został aresztowany na 3 miesiące, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Uznawana jest wciąż za jedną z najbardziej atrakcyjnych kobiet w historii. Dziś przypada setna rocznica urodzin ikony kina. Marilyn Monroe zmarła młodo, bo w wieku 36 lat i do dziś jest uznawana za wiecznie młodą, mówi autorka książki Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
6: Kiedy myślę o wielu wybitnych aktorkach hollywoodzkich, to oglądaliśmy je w kolejnych epokach, tak? Oglądaliśmy je w wieku średnim, oglądaliśmy je, kiedy się zestarzały, co oznaczało, że patrzymy na nie zupełnie inaczej. Natomiast Marilyn Monroe zostaje zamknięta w tym swoim życiu, które skończyło się, gdy miała 30 parę lat. Jest zawsze piękna, zawsze młoda, zawsze godna pożądania.
1: Już po śmierci Marilyn Monroe, Andy Warhol stworzył serię jej portretów, które są uznawane za jedne z najważniejszych dzieł sztuki powojennej. A amerykański Instytut Filmowy umieścił ją na 6 miejscu w rankingu największych aktorek wszechczasów.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś burzowo w większości kraju, a na termometrach od 18 do 22 stopni, przeważnie chłodniej miejscami na wybrzeżu do 16 oraz lokalnie w rejonach podgórskich do 15 stopni. Zachmurzenie dziś przeważnie umiarkowane i duże.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Poniedziałek, kochani, oczywiście to pierwszy dzień czerwca, oczywiście to jest Dzień Dziecka i o tym będziemy sobie dzisiaj dość sporo rozmawiać. Dobra wiadomość jest też taka, że niby poniedziałek, ale w tym tygodniu weekend przyjdzie wcześniej. Filip Beczkowski, kłaniał się nisko, aha, jeszcze jedna rzecz, będę mieć dużą pizzę do wygrania z okazji tego Dnia Dziecka. Więcej szczegółów to akurat po 13:00, teraz wracamy do grania. No i mkniemy sobie przez to już po południe.

Pożegnaliśmy się już z majem, pierwszy dzień czerwca, oczywiście poniedziałek. No i oczywiście, naturalnie mamy Dzień Dziecka. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego najpiękniejszego. Bo dziecko jest w każdym z nas przecież, nie? My wracamy do grania, ale za moment jeszcze sobie do tego dzisiejszego święta na pewno powrócimy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Miasteczko dla dzieci stanęło w gminie Lubanie oraz trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W weekend w naszym regionie organizowany był szereg imprez z okazji Dnia Dziecka. W Lubaniu miasteczko dla dzieci stanęło na terenach przedszkola podstawowej. Dla najmłodszych zorganizowano szereg atrakcji. Mówi Larysa Krzyżańska, wójt gminy Lubanie.
2: Z myślą o mieszkańcach właśnie organizujemy różnego rodzaju uroczystości, imprezy. Dzień Dziecka jest właśnie taką okazją. Zapraszamy wtedy wszystkie dzieci z gminy Lubanie do wzięcia udziału w wielu atrakcjach, które jak zawsze przygotowujemy dla naszych dzieci. To jest właśnie kolejka elektryczna, dmuchane zjeżdżalnie, karuzela jest w tym roku. Będzie wiele animacji, będzie wiele konkursów przeprowadzonych z nagrodami, będzie malowanie twarzy, buziek, więc myślę, że to jest takie, największe to są atrakcje dla dzieci, one to kochają, lubią i bardzo dobrze się przy tym bawią.
1: Gmina Lubanie stawia na młodych. Przykładem jest chociażby otwarty 2 lata temu park rozrywki w Probostwie Dolnym. Dużym zainteresowaniem ze strony dzieciaków cieszyła się kolejka. Młodsi chętnie bawili się dmuchanymi bańkami. Nie brakowało również chętnych do dmuchańców. Co wam się najbardziej podoba tutaj?
3: Dyżonia.
4: Dmuchance. No i coś jeszcze.
1: Czy uważacie, że takie imprezy są potrzebne?
3: Tak, tak.
1: A czy jest coś, na co najbardziej czekacie?
3: Ja czekam na kolegów, żeby się z nimi pobawić.
4: Ja tak samo.
1: Czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka może?
3: Ja tak.
1: A co to było?
3: Podkoszulkę tą i kilka jakichś rzeczy jeszcze.
4: Ja jeszcze nie, bo ja zostanę dopiero na Dzień Dziecka.
1: A jest coś, co byś chciała dostać najbardziej?
4: Nową poduszkę, nowy zegarek na przykład, nowy pokój na przykład i nowe zabawki.
1: Dzieciom, zarówno tym młodszym, jak i nieco starszym, życzymy mnóstwa szczęścia, uśmiechu na twarzy i radości. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju. Mówi Stanisław Pawlak, senator RP.
5: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu, reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów.

0: miarów po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15%. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada m.in. ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zliczonych zostało już około 85% naturalnych mokradł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana. Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów.
2: To jest Puls Włocławka.

0: jak zwykle przy okazji różnych świąt, Dnia Mamy, Dnia Taty, Wigilii także, ale też Dnia Dziecka pojawiają się raporty, ile wydadzą Polacy na to święto. No to słuchajcie, dzisiaj jest pierwszy dzień czerwca, Dzień Dziecka. Najwięcej Polaków ze wszystkich pytanych, bo blisko 26% odpowiedziało: nic nie wydam. Kwotę poniżej 100 zł z okazji Dnia Dziecka zadeklarowało około 14% respondentów, natomiast pomiędzy 100 a 220% więcej wyda 17% Polaków. Czyli kto da najlepszy prezent? No pewnie ci, którzy nic nie wydadzą, bo liczy się przecież spędzony wspólnie czas, nie? Wracamy za moment do grania.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zasiłki jak dla powodzian dostaną poszkodowani przez trąbę powietrzną. Dzieci potrzebują czasu na nudę, podkreślają w ich dniu eksperci. Bez upału już dziś w Paryżu. W takich warunkach zagra za godzinę Maja Chwalińska. Agnieszka Trojanowska-Bis. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Jak obiecał wojewoda opolski, wsparcie dla nich będzie podobne do tego, które otrzymali powodziania. Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować uszkodzone domy.
2: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
3: Były dosłownie sekundy, uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
1: Po sobotnich wydarzeniach dziś w Balcerzowicach pracują rzeczoznawcy, którzy wyceniają straty. W drodze są także przedstawiciele ubezpieczycieli. Perspektywa wyższych rat kredytów oddala się, wynika z prognoz ekonomistów, przez decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Poznamy ją jutro, ale na pewien optymizm pozwalają zaskakująco dobre dane pokazujące, że drogie paliwa na razie nie podbijają innych cen w gospodarce. Inflacja w maju sięgnęła 3,1%. Ekonomiści mówią, że kluczowy dla stóp procentowych będzie lipiec, kiedy poznamy prognozy inflacyjne ekspertów Narodowego Banku Polskiego pokazujące, jak kryzys paliwowy przełoży się na ceny w kolejnych kwartałach. Dzieciom często brakuje czasu na nudę, wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka. Te starsze, już nastoletnie, to pokolenie najbardziej obciążone lękiem w historii. To z kolei dane z raportu Ministerstwa Edukacji. Co na to poradzić? Warto zastanowić się przy okazji Dnia Dziecka. Bartosz Kądziołka.
4: Co czwarty nastolatek przyznaje, że rzadko lub wcale nie ma czasu na odpoczynek czy nudę. A jak mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie Marta Szczodrak.
5: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność.
4: A deklarowane poczucie lęku wśród młodych znacznie wzrosło od czasu pandemii. Ta z kolei przeniosła część naszego życia do sieci, a tam dzieci chcą robić wszystko, żeby być dobrze ocenionym. Jak mówi psycholog Kacper Dam, trzeba pokazać, że nie wszystko w sieci ma znaczenie.
6: To jest coś, czego nie pokonamy. Będzie to. Tylko właśnie ważne, żeby ten młody człowiek wiedział, że jest wartościowy, niezależnie od tego, czy będzie miał 3 czy 1000 lajków.
4: Jednocześnie część ekspertów proponuje wprowadzenie w szkołach obowiązkowej edukacji medialnej.
1: Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wprowadzono go, by upowszechniać ideały i cele dotyczące praw dziecka zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Dzień Dziecka obchodzony jest w różne dni w różnych krajach członkowskich ONZ. Już 6 meczów ma w nogach nasza tenisowa sensacja Roland Garros. Maja Chwalińska, Polka, dziś zagra w Paryżu 7 spotkanie, a jego stawką będzie awans do najlepszej 8 tego wielkoszlemowego turnieju. By to osiągnąć, musi pokonać reprezentantkę gospodarzy Diane Parry. A pogoda dziś w Paryżu już inna, bo upał odpuścił.
7: Będzie na pewno wolniej i piłka będzie skakać mniej, więc na pewno też te warunki do gry będą inne.
1: Mecz Maji Chwalińskiej dziś po południu, prawdopodobnie za godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mało dziś słońca, zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na wschodzie, w centrum i na południu wystąpią opady deszczu, a także burze, lokalnie z gradem. Te dziś wystąpią w 12 województwach. Najsilniejsze opady na południu Polski. A na termometrach od 18 do 22 stopni, przeważnie chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Audycja zawiera lokowanie produktu.
10: Jesteśmy po 13:00, Dzień Dziecka, no i smaczna godzina. Gdzie dzisiaj będziemy zaglądać? W miejsce już naszym słuchaczom znane, czyli do pizzerii Pepperoni. Tę znajdziemy pod dwoma adresami: Lipowa 37A w Szpitalu Górnym i Kaletnicza 12 we Włocławku. Będziemy zaglądać do menu dla dzieci, ale dziś mam też coś na zdecydowanie większy głód. Do wygrania będzie duża pizza z pizzerii Pepperoni. Więcej szczegółów za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć!

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tradycyjnie czas na nasz poniedziałkowy konkurs. Do wygrania jest duża pizza z pizzerii Pepperoni, którą znajdziemy pod dwoma adresami, czyli Szpetal Górny, Lipowa 37A oraz Włocławek, Kaletnicza 12. Dobra, czas na konkurs. Dzisiaj jest Dzień Dziecka. No to czekam na wasze głosówki na naszym radiowym messengerze. Wasze głosówki z tym, co obecnie, teraz, po latach, wspominacie z dzieciństwa najbardziej. Twoja odpowiedź będzie ciekawa. Odzwaniam i wręczam dużą pizzę z pepperoni. Czekam na głosówkę na naszym radiowym messengerze.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Trwa smaczna godzina. Dziś zaglądamy do pizzerii Pepperoni, którą znajdziemy w Szpitalu Górnym przy Lipowej 37A i we Włocławku przy Kaletniczej 12. Dzisiaj jest dzień

0: że w ogóle coś innego. Bo słuchajcie, dzieci lubią frytki, prawda? Dzieci lubią też kurczaka. Jedliście kiedyś pizzę z frytkami i kurczakiem? Takie rzeczy też są możliwe w pizzerii Pepperoni. Oczywiście przede wszystkim mnóstwo klasycznych pizz. Pizzeria pepperoni.eu. Zapamiętaj ten adres. Natomiast za chwilę sprawdzimy, do kogo dzisiaj leci nagroda w naszym cotygodniowym konkursie.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Czas rozstrzygnąć nasz konkurs. Dziś pytałem się, no bo Dzień Dziecka, o ulubione smaki z dzieciństwa, takie, do których wracasz myślami, czasem nawet dzisiaj. No to posłuchajmy Mateusza. Halo, halo.
2: Z czasów młodości najbardziej pamiętam żurek, który codziennie przez całe wakacje gotowała go dla mnie babcia. Codziennie rano już był na śniadanko, na swojskim zakwasie, swojskie ziemniaczki. No po prostu był przepyszny, aż zrobiłem się bardzo głodny. Pozdrawiam.
1: Do Mateusza oczywiście leci duża pizza z pepperoni. Przypominam, pizzeria Pepperoni we Włocławku przy Kaletniczej 12 i w Szpitalu Górnym przy Lipowej 37A. Kolejna szansa na zgarnięcie takiego pysznego placka już w kolejny poniedziałek.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Samochód wypadł z wiaduktu w Płocku. Dwie osoby nie żyją. Ukryty głód problemem dzieci XXI wieku. Polska ma większe szanse na organizację Igrzysk Olimpijskich. Mieszkańcy Hamburga właśnie wycofali swoją kandydaturę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwóch mężczyzn zginęło w samochodzie, który spadł z wiaduktu w Płocku na ulicy Rataja na peryferiach miasta. Osobowym Renault jechał 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. Okoliczności wypadku są ustalane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Renault zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym samochód spadł z wiaduktu. Po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Będą też im wypłacane zasiłki. Teraz nadal trwa tam sprzątanie. Po sobotniej tragedii strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
2: Budynek mieszkalny jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale jesteśmy w takiej sytuacji, w takim, że możemy być, możemy tu spać, a są osoby, które musiały opuścić swoje domy, tak?
3: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało. Już się leje na dole.
1: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze dla poszkodowanych, a pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą wypłacane jeszcze przed długim weekendem. Ponad 1000 osób, w tym strażacy oraz przedstawiciele innych służb, pracują na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Służby koncentrują się obecnie na przelewaniu pogorzeliska. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu z zagrożonego terenu. Ewakuowano około 100 osób. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie. Wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Współautor raportu Michał Helwak mówi, że problemem wśród dzieci jest niedożywienie jakościowe, czyli głód, którego nie widać.
4: Ten głód, taki zapadnięte policzki, żebra na wierzchu, to już nie jest rzeczywistość, z którą możemy się w Polsce spotkać. Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, jest wypełniony, dzieci czują sytość, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
1: Raport powstał na podstawie odpowiedzi, które badacze zebrali w trwającym od stycznia do kwietnia w szkołach podstawowych w całym kraju badaniu ankietowym. Wzięło w nim udział w sumie blisko 1000 dzieci. Mieszkańcy Hamburga jasno opowiedzieli się za nieorganizowaniem Igrzysk Olimpijskich w ich mieście. W referendum odrzucili kandydaturę Hamburga do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. To powtórzenie scenariusza sprzed dekady. Już raz w 2015 roku mieszkańcy miasta odrzucili kandydaturę olimpijską podobnym stosunkiem głosów. Teraz na nie było blisko połowa głosujących. W krajowym niemieckim wyścigu pozostają więc wciąż Berlin, Monachium i region Ren-Rura. O organizację największej sportowej imprezy świata ubiega się również Polska.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Burze dziś mogą pojawić się na wschodzie i częściowo w centralnej Polsce. Alerty obowiązują do 19. Mało dziś słońca, zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach od 18 do 22 stopni przeważnie, chłodniej na wybrzeżu do 16 i na południu, gdzie w rejonach podgórskich, do maksymalnie 15 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
6: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
7: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
8: Po reklamie.
9: To już po 14:00, kochani, oczywiście Dzień Dziecka i do tego tematu sobie jeszcze w tej godzinie wrócimy. Nie zabraknie też naszej rozmowy dnia. Śmigamy przez poniedziałek i coraz bliżej do weekendu, bo w końcu czwartek ustawowo wolny, nie?
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Kochani, poniedziałek to po pierwsze. Po drugie, skończył się maj, zaczął się czerwiec, do lata tylko wyciągnięcie ręki. No i po trzecie, dzisiaj jest ważne święto. Dzisiaj, kochani, jest Dzień Dziecka. No to każdemu z nas wszystkiego najlepszego. Wiadomo, każdy jest dzieckiem, no a mężczyźni to już w ogóle. Dorastają do 13 roku życia, później to już tylko rośniemy. Co najgorsze, to w pewnym wieku już tylko wszerz.
1: Reklama. Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
2: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i Tede. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
1: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
0: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
1: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
2: Po reklamie. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
3: Dzień dobry Państwu, Patryk Jarmierski, a dziś moim i Państwa gościem jest wyjątkowy, nietuzinkowy artysta Marcin Daniec. No właśnie, w sobotę wystąpił Pan na Jarmarku Kazimierzowskim w mieście Kowal. Widziałem oczywiście ten występ, no i co można powiedzieć, no było świetnie jak zawsze. A więc moim pierwszym pytaniem będzie to, skąd Pan czerpie tyle energii i motywacji, aby dalej występować na scenie już tyle lat?
4: To jest pytanie, które zmusza mnie, po pierwsze, do tego, żeby zdradzić Wam moją ścisłą tajemnicę. Pan widzi, że udaje, prawda? Po drugie, będzie mnie to pytanie zmuszało do totalnej nieskromności, ale to już sobie poradzę. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że Pan zauważył ten power, bo nie ma mowy o udawaniu. Ja byłem tyle razy w Kowalu, ale i na występach, i przejazdem, bo przecież domyśla się Pan, Pana nie było na świecie. Myśmy do Teściowej, do Kruszwicy jeździli właśnie przez Kowal, a teraz po prostu widzi Pan, rozbestwieni tą autostradką w Wrześciu skręcamy. I jesteśmy troszkę szybciej, ale zawsze, kiedy mnie zapraszają, przyjeżdżam. Jestem bardzo dobrym kolegą, cieszę się, bo pan burmistrz mnie bardzo lubi. No i nie ukrywam, że zagrałem tutaj z całego serca spotkanie na cześć Janka Nowickiego. W sercu mam go głęboko. Nawet powiem panu, nie mogę się nigdy pogodzić, bo Janek mnie zapraszał, żeby wystąpić w Kowalu na Zameczku, no tylko, że była franca pandemia. Przepraszam panie za to mało wyszukane słowo, ale świadomie je użyłem. No i dlatego teraz spłacam dług wdzięczności na równi z burmistrzem Jankowi. I no i widział pan, widzowie cudni, od pierwszej sekundy życzliwi. Nawet słyszał pan ten mój żart, że bawicie się tak pięknie, mimo że nie płaciliście za bilety. Cudo! Wyjeżdżam szczęśliwy i będę kolegom z Krakowa paplał, że nawet były dwie owacje na stojąco, mimo że większość stała cały czas. Ale jednak te VIP-y, widzi pan, wstały. Po prostu warto żyć dla takich ludzi.
3: Był pan w sobotę w Kowalu, na scenie. Czy przez te lata, gdy odwiedzał pan to miasto, zmieniało się w pańskich oczach pozytywnie?
4: Tak, tylko pomyślą wtedy, że namówił pana burmistrz, żeby Dańca powyciągał te wazelinki chwalenia. Ale kochani, no zmienia się kraj. No samo choćby to, że wyjeżdżam z domu i jadę dwoma, a już za Częstochową trzema pasami na północ. No po prostu fantastyczne. Ile powstało nowych rzeczy. No nie ma już, że tam był, ja pamiętam jak byłem chłopcem, to był sklep, w którym chleb leżał na proszkach do prania, więc o to już się nigdy nie wróci. I jak będzie oglądał w internecie, jak to było super, że dzieci jechały na stogu na furze 5 metrów bez pasu bezpieczeństwa. Dzisiaj nie umiem się z tym pogodzić, że dziadek czerpał wodę ze studni wiaderkiem i dzieci to piły. No po prostu, że myśmy to wszystko przeżyli, to jest jakiś cud. A teraz proszę bardzo, mikrofon w cenie samochodu, kamera w cenie dwóch samochodów, dziennikarze na poziomie BBC. No, warto żyć.
3: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był Marcin Daniec, artysta i satyryk.
4: A Państwu życzę, żeby Państwo trzymali formę i tak jak ze sceny. Życzę Państwu tylko zdrowia, a resztę proszę kombinować sobie samemu.
2: To jest temat na 101,4 FM. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci i kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: No wróćmy na chwilę do wczorajszego meczu piłkarskiej reprezentacji, bo są pewne pozytywy. Zobaczcie, ostatni, poprzedni mecz przegraliśmy, teraz też przegraliśmy. No może jest dość słabo, ale jakby nie patrzeć, w końcu długo wyczekiwana stabilizacja.
1: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
2: Po reklamie. Po polsku na 101 i 4 FM.
3: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pseudokibice Psychofans usłyszeli prawomocne kary. Zakaz korzystania z komórek w szkołach jutro ma uchwalić rząd. Kajaki i wiosła mają być nową wizytówką Bydgoszczy. Powstanie tam centrum tych sportów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd apelacyjny w Krakowie częściowo zmienił wyrok wobec członków grupy pseudokibiców ruchu Chorzów Psychofans. Dziś lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok 11,5 roku więzienia. Natomiast wyższą karę 15 lat więzienia zamiast 11 usłyszał Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca górnika Zabrze. Proces dotyczył w sumie 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw. Wśród nich m.in. zabójstwo, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże, a także handel narkotykami. Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach w gminie Ujazd. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie zniszczenia nie dziwią ekspertów. Jak mówi nam dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej.
2: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze. Coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
1: Choć trąby powietrzne zdarzały się w Polsce już w XIX wieku, ekspertka dodaje, że nadal nie jest to typowe dla naszego kraju zjawisko. Holenderskie systemy Patriot zostaną w Polsce dłużej niż pierwotnie planowano, jak podała właśnie ambasada Holandii w Polsce. Misja dwóch holenderskich systemów obrony powietrznej, która miała zakończyć się w czerwcu, zostanie przedłużona o maksymalnie pół roku. Chronią one centrum logistyczne NATO w Jasionce, przez które do Ukrainy trafia pomoc. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych zostanie jutro przyjęty na Radzie Ministrów, poinformowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. W rządowym projekcie przewidziano dwa wyjątki odstąpienia od tych przepisów.
3: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły. Natomiast to jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji, smartfonów w szkołach podstawowych nie będzie można używać.
1: Przepisy miałyby obowiązywać od 1 września tego roku. Szefowa resortu edukacji stwierdziła, że nie wyobraża sobie, by prezydent mógł nie podpisać ustawy, której rozwiązania popiera ponad 80% społeczeństwa. Centrum kajakarstwa i wioślarstwa powstanie w Bydgoszczy. Dziś minister sportu Jakub Rutnicki przekazał władzom miasta decyzję o 8-milionowym dofinansowaniu inwestycji.
4: Nie możemy nie inwestować w ten piękny sport, bo to w sumie ponad 40 medali olimpijskich i zdaję sobie sprawę, że my musimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o polskie wiosła, jeśli chodzi o polskie kajaki, aby stwarzać maksymalnie dobre warunki.
1: Wioślarstwo i kajakarstwo to sporty z długimi tradycjami w Bydgoszczy, przypomina wioślarz Adam Korol, czterokrotny mistrz świata oraz mistrz olimpijski z Pekinu.
5: Trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistkę olimpijską.
1: Centrum powstanie w okolicy Wyspy Młyńskiej oraz przystani, w której trenują już młodzi sportowcy.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Burze dziś mogą pojawić się na wschodzie i częściowo w centralnej Polsce. Alerty obowiązują do 19. Mało dziś słońca, zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu. Do 15-16 stopni na południu, gdzie w rejonach podgórskich miejscami dziś maksymalnie do 15 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama. Co robisz?
7: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
0: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
7: Serio? A co z serwisem?
0: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
7: Brzmi dobrze.
0: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
7: To mnie przekonałeś.
0: Zadzwoń 534 875 1779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
8: Po reklamie.
9: Jesteśmy po 15:00, za moment wyjedziemy na drogi naszego regionu i sprawdzimy, gdzie się korkuje po prostu, na przykład we Włocławku. W tej godzinie nie zabraknie też informacji z Włocławka i okolic. Poniedziałkowe popołudnie, Filip Waćkowski, cześć.
8: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Nowe poniedziałkowe godziny szczytu na drogach Włocławka, gdzie staniemy? Po pierwsze to dojeżdżając do mostu stalowego, wiadomo, z każdej strony, ale także na Płockiej dojeżdżając do ronda. To jest swoją drogą powiązane oczywiście z remontem mostu. Tłoczno też na Kilińskiego przy Placu Wolności, na Kapitulnej zarówno w stronę centrum, jak i przy skrzyżowaniu z Długą i Wysoką. Nogę z gazu zdejmiemy też na Kazimierza Wielkiego, dojeżdżając do Alei Królowej Jadwigi.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja.

0: akcji przygotowanych specjalnie z myślą o dzieciach. Z tej okazji nie zabrakło festynów, konkursów, pikników i wydarzeń organizowanych w całym regionie. My postanowiliśmy sprawdzić, co najmłodsi najbardziej lubią w Dniu Dziecka.
1: Na początek powiedzcie, co najbardziej lubicie w Dniu Dziecka.
2: Ja ogólnie lubię robić wszystko i się bawić z moim psem i jeździć na wakacje, ale najbardziej lubię robić domowe kina, jak mam wolny czas. Moja mama robi nam popcorn, mój tata pyszne zapiekanki, mój brat przepyszną lemoniadę, a ja nam przygotuję kino.
3: W Dniu Dziecka najbardziej lubię to, że z rodziną świętuję to, że jestem dzieckiem. Idziemy na lody z rodziną, idziemy na rodzinny spacer i dostaję małe prezenty w postaci zabawek.
4: Bardzo lubię Dzień Dziecka, ponieważ rodzice organizują nam wiele niespodzianek i jeździmy na różne wycieczki. W tym roku zamierzamy się wybrać na Strzelnicę i do Malborka, ponieważ tam organizują się różne zabawy. Spędzamy dużo czasu z rodzicami i rodziną.
0: Jedno jest pewne. Najmłodsi mają mnóstwo marzeń, ciekawych pomysłów i własną wizję świata. A Dzień Dziecka to doskonała okazja, by ich wysłuchać i spojrzeć na codzienność właśnie z ich perspektywy. W Wrocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Wrocławka.
5: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23. Dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak, jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Celulozowej, więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
0: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony między innymi w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu grudziąckiego, który był poszukiwany przez organy ścigania. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 8 kg amfetaminy oraz niewielkie ilości marihuany, heroiny i grzybów halucynogennych. Znaleziono także prawie 12 tysięcy złotych w gotówce. Mężczyzna usłyszał zarzut wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
6: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Poniedziałek, moi drodzy, no poniedziałek nadszedł, można by powiedzieć niestety, bo ten weekend to zawsze się szybko kończy, ale są też dobre wiadomości na ten tydzień. Dobre wiadomości na ten tydzień, słuchajcie, długi weekend. Poniedziałek, wtorek, środa, no i nadejdzie weekend, czyli można by powiedzieć, to już za chwilę będziemy bliżej niż dalej.
1: Reklama.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży: róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Obowiązkowe kaski na rowerze już od środy dla dzieci i części nastolatków. Poszkodowani przez trąbę powietrzną dostaną zasiłki jak powodzianie. Sypialnia i jadalnia strefami wolnymi od ekranów to nowe zalecenia w Szwecji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowe kaski od środy obowiązywać będą rowerzystów i jadących hulajnogami elektrycznymi do 16 roku życia. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą ich opiekunowie. Nie byliśmy zwolennikami takiego rozwiązania, przyznaje członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej Andrzej Janowski.
2: Najważniejszą rzeczą związaną z rowerami jest to, żeby dzieci na nich chciały jeździć i jeździły. I w przypadku takiej zwykłej jazdy na rowerze po bezpiecznej infrastrukturze do szkoły czy do pracy w przypadku dorosłych, nakładanie takich dodatkowych obowiązków, zakazów i straszenie mandatami nie jest rozwiązaniem optymalnym i w większości krajów takich regulacji nie ma.
1: Z kolei Instytut Transportu Samochodowego informuje, że zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na niepokojące statystyki, zgodnie z którymi w samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84% względem roku poprzedniego. Wypłacenie zasiłków podobnych do tych dla powodzian zapewnia wojewoda opolski, a pieniądze mają trafić do poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej w Balcerzowicach. Na miejscu trwa sprzątanie.
3: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
1: Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy. Żywioł zniszczył 18 z nich. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz zadanie naprawienia sytuacji. Tak rządzący komentują obecne stosunki Kijowa z Warszawą, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednostkom ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, czym wywołał oburzenie w Polsce. Wytłumaczenia się z tej decyzji żąda m.in. polski wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
1: Ukraińska powstańcza armia, która decyzją prezydenta Zełenskiego została doceniona, oprócz walki z Sowietami, ma na swoim koncie rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na ludności Polski. Polski prezydent Karol Nawrocki chce odebrać ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego nadany mu kilka lat temu. Rodzice powinni ograniczyć korzystanie z telefonów przy dzieciach. To zalecenie szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego. Wśród rekomendacji znalazło się też ustanowienie w domu stref wolnych od urządzeń z ekranami. Najlepiej by była to jadalnia lub stół, przy którym spożywane są posiłki, a także sypialnia. Podczas zabawy z dziećmi opiekunowie w ogóle powinni odłożyć telefon. Samoloty pasażerskie są opóźnione z powodu strajku strażników granicznych w Portugalii. Protest rozpoczął się dziś rano i potrwa do piątku. Dziś najliczniejsze opóźnienia występują w porcie lotniczym w Lizbonie, skąd niemal wszystkie wyloty mają kilkudziesięciominutową zwłokę. Wysokie obłożenie odnotowują już hotele na Pomorzu przed tak zwaną czerwcówką. Zarezerwowanych jest już niemal 80% miejsc, ale część hoteli i apartamentów, zwłaszcza w Trójmieście, zbliża się do pełnego obłożenia. Pomorskie pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków na długi czerwcowy weekend połączony z Bożym Ciałem.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jeszcze dziś burze mają przejść przez wschodnią i częściowo centralną Polskę. Alerty obowiązują do godziny 19. Dziś mało słońca, duże zachmurzenie, a na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam do maksymalnie 15-16 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
8: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
9: po reklamie.
10: Jesteśmy po 16. Uwaga, od dzisiaj nowe obowiązkowe wyposażenie samochodów osobowych. Co musimy mieć u siebie w aucie? Bo inaczej grozi nam mandat. O tym więcej za moment.
6: WPP na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, od dzisiaj nowe obowiązkowe wyposażenie samochodów osobowych w Polsce. Co musimy mieć w bagażniku, w samochodzie, żeby nie dostać mandatu? Apteczkę. Wcześniej oczywiście wiele z nas woziło apteczki, od dziś jest to obowiązkowe. Jej brak może skutkować mandatem.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatr Romana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
3: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
4: Po reklamie.
5: Radio Włocławek.
4: Po polsku.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
3: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W weekend w Brześciu Kujawskim królował żur oraz mieszkańcy 3 maja bez wody. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W weekend w Brześciu Kujawskim królował żur. Na boisku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbyło się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej przepysznej imprezy. Do kulinarnej rywalizacji stanęło ponad 20 kół gospodyń wiejskich, przedstawiciele powiatu włocławskiego, Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim oraz szereg innych instytucji i organizacji. Ze stanowisk nosił się przepiękny zapach. Mówi Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego.
2: Myślę, że już bez tego święta nie ma Brześcia, nie ma powiatu, nie ma województwa. Potrafiliśmy zrobić coś wyjątkowego, ale przede wszystkim chodziło o to, żeby kultywować tradycje i dlatego takie podejście, żeby było jak najwięcej osób gotujących, koła gospodyń wiejskich, organizacje, stowarzyszenia, żeby scalać to społeczeństwo i to się udaje i myślę, że będzie dalej się udawało. I z tego jestem dumny i będziemy cały czas tą imprezę robić. Dopóki ja jestem, to na pewno ona będzie, a jak będzie później, zobaczymy.
1: Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
3: Powiat włocławski od 15 lat jest na tym święcie żuru kujawskiego. Jeszcze nigdy nie wygrał, a walczy zawsze zacięcie. Także mam nadzieję, że dzisiejsza jubileuszowa edycja będzie wyjątkowa pod tym względem.

0: tak prawdę mówiąc, najważniejsze w tym są spotkania, integracja międzyludzka, propagowanie pięknej naszej tradycji, także tej kulinarnej, cudownej, lokalnej potrawy, która jest niepowtarzalna, wyjątkowa, niepodrabialna w żadnym części Polski ani Europy. I oczywiście gratulacje dla organizatorów za ten pomysł i za kultywowanie tego przez 15 lat.
1: Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: 15 lat to już taki mały jubileusz, ale wielkie rzeczy przez te 15 lat się działy, bo po pierwsze to było kultywowanie tradycji. Żur kujawski znany jest chyba na całej Polsce, a myślę, że nawet i dalej. I to jest ważne, że przez te 15 lat do kół gospodyń dołączają różne stowarzyszenia, różnego rodzaju organizacje i każdy chce się sprawdzić.
1: Rywalizacja była zacięta. Każde stanowisko miało swoją recepturę, której rzecz jasna nie można było zdradzić. Oprócz gotującego się nad ogniskiem żuru, każde stanowisko miało tradycyjne kujawskie potrawy. Istotny był także sam ich wystrój. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim prezentowali styl westernowy. Jaki powinien być dobry żur? Ile osób, tyle odpowiedzi.
3: Podstawa, mimo trudnych warunków, a więc głośności dymu, powiem, że te dziewczyny są z Sarnowa, a więc wywar na żurek jest przygotowany z tarenki i to jest podstawą.
4: Ja uwielbiam żur, który gotuje mój mąż, bo on jest podawany z kruszonym białym serem, tak? Także u nas tak się je i bardzo lubię ten żur, więc jest tradycyjny zakwas, biała kiełbasa, skwareczki, ale na koniec podajemy go z rozkruszonym białym twarogiem i on jest wtedy pyszny.
1: Najlepszy okazał się żur przygotowany przez KGW Sarnowo. Drugą lokatę wywalczyło Stowarzyszenie Kreatywni Senior Plus. Natomiast trzecie miejsce zajął powiat włocławski, który swoją nagrodę przekazał placówce opiekuńczo-wychowawczej Jaś w Brzeziu. Wieczorem przyszedł czas na występ gwiazdy. Na scenie Stachurski. Mieszkańcy ulicy 3 Maja we Włocławku na odcinku od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej muszą liczyć się dziś z przerwą w dostawie wody. Awaryjne wyłączenie potrwa do godziny 20 i jest związane z uszkodzeniem sieci wodociągowej podczas prac prowadzonych przez firmę zewnętrzną.
5: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: Wczoraj grała piłkarska reprezentacja Polski.
1: Dobra.
0: Grała to też jest zbyt duże słowo, ale przegrała. Z Ukrainą konkretnie. Nie mam dobrych wiadomości. Piłkarska kadra będzie jeszcze grać w tym tygodniu. Patrząc na ten wczorajszy styl, to tak ogólnie czarno to widzę. Kadrowicze będą starali nam się popsuć początek długiego weekendu, bo kolejne spotkanie z Nigerią w najbliższą środę o 20:45. W sumie to może i lepiej, że na te mistrzostwa się nie załapaliśmy.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
5: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
4: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
5: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
6: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
5: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
6: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
5: A co z jedzeniem?
6: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
5: Dzieci nie będą się nudzić?
6: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Maja Chwalińska wygrała kolejne spotkanie w Roland Garrosie. Pierwsze kontrakty na sprzęt wojskowy podpisane w ramach programu SAFE. Większy nacisk na sztuczną inteligencję stawia Uniwersytet Jagielloński. Ruszyła tam właśnie rekrutacja. Agnieszka Trojanowska-Bis. I na początek wiadomość najważniejsza z minionej godziny. Maja Chwalińska wygrała z francuską tenisistką Diane Perry 6-3, 6-2 w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Tym samym nasza tenisistka awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju. Do tej świetnej informacji z kortu z Paryża będziemy dziś jeszcze wielokrotnie wracać, a teraz czas na dalsze informacje. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby w programie SAFE pominięty i nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby niezasilony nowym sprzętem i umiejętnościami.
1: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Program SAFE to prawie 44 miliardy euro dla Polski w formie europejskich pożyczek, które mogą zostać wydane na inwestycje w obronność. Dokładnie rok temu wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Kandydat wspierany przez PiS w drugiej turze wyborów zmierzył się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Prezydentowi nie można odmówić aktywności międzynarodowej. W czasie pierwszego roku urzędowania polski prezydent spotkał się m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem Francji oraz premier Włoch. Od 220 tysięcy do nawet 600 tysięcy złotych taki wydatek ponoszą w Polsce rodzice na wychowanie jednego dziecka do 18 roku życia. Te wydatki rosną, choć przede wszystkim nominalnie, czyli w kwotach, bo realnie, czyli biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń i siłę nabywczą rodziców, te wyższe wydatki są dla nich finansowo do udźwignięcia, mówi ekspertka Centrum imienia Adama Smitha Anna Gołębicka.
3: Kowanie dzieci to jest rzecz, która absolutnie się zwraca i rodzicom, i gospodarce. I to wychodzi dokładnie 1716 zł miesięcznie, ale jak się ma dwójkę dzieci, to już jest drobny efekt skali.
1: Mniej więcej połowę miesięcznych wydatków na dziecko pokrywają rządowe transfery, takie jak 800+ czy wyprawka szkolna. Na nowoczesne kierunki związane z erą sztucznej inteligencji stawia Uniwersytet Jagielloński w rozpoczętej dziś rekrutacji przyszłych studentów. Zmiany czekają też kandydatów na medycynę. Od teraz w rekrutacji do Collegium Medicum będą liczyć się nie 3, a 2 matury rozszerzone.
4: Dwa kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać 2 przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii.
1: Mówił rektor UJ profesor Piotr Jedynak. Uczestnicy nocnego wrocławskiego półmaratonu w dniu wydarzenia za darmo będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio w granicach miasta i w Iwinach. Bieg już w tę sobotę. Start i meta półmaratonu będą zlokalizowane przy Tarczyńskiej Arena Wrocław. I na koniec przypomnienie wspaniałej wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101,4 FM.
1: Burzowo dziś na wschodzie i w centralnej Polsce. Do tego zachmurzenie umiarkowane i duże w całym kraju. Umiarkowanie też ciepło od 18 do 22 stopni. Chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 15, maksymalnie 16 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
6: Po reklamie.
8: Tradycyjnie sprawdzamy, gdzie na drogach Włocławka spodziewać się utrudnień. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku informuje, że nie przejedziemy Królewiecką przy Zduńskiej, rogiem Szczęśliwej i Zielonego Rynku, rogiem Jagiellońskiej i Traugutta. No, utrudnienia spotkamy także oczywiście na Moście Stalowym czy na 3 Maja, konkretnie na skrzyżowaniach z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem. Zwężone są natomiast Wodociągowa, Energetyków przy Hutniczej, Noakowskiego, Zielna, Mielna oraz Maślana.
6: WPP na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, dzisiaj awaria wodociągowa na ulicy 3 Maja we Włocławku. No i w części mieszkań tej wody najzwyczajniej w świecie nie ma. Dotyczy to odcinka 3 Maja od Placu Wolności do Przedmiejskiej, kiedy woda ma wrócić do kranów. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że do godziny 20, ale później mogą wystąpić przebarwienia i spadki ciśnienia. Dlatego firma apeluje o nieużywanie w tym czasie sprzętu AGD, który jest zasilany w wodę.
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Teraz ważna informacja dla pasażerów włocławskiego MPK. Od dziś zaczęła funkcjonowanie nowa linia. W dni robocze, od poniedziałku do piątku, nowa linia pośpieszna 24A. Ta będzie kursować, ta kursuje już pomiędzy Promienną a Duninowską.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem.

0: Że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
1: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
0: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
1: To co, chodzimy do gry?
0: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
2: Po reklamie.

0: kilkanaście minut do 18, punktualnie o 18 oczywiście wiadomości z kraju i ze świata, a następnie mnóstwo grania i zero gadania. Takie rzeczy to tylko u nas. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś, do jutra, do usłyszenia, cześć.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: MON wysyła rządowy samolot do Chin po Polkę wymagającą leczenia. Nocna prohibicja w Warszawie rusza za 4 godziny. Wśród kandydatów Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon ruszyło głosowanie na drzewo roku. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rządowy samolot jest w drodze do Chin po 24-letnią studentkę z Wałbrzycha. Kobieta od kwietnia jest w szpitalu w śpiączce. W Chinach zdiagnozowano u niej agresywnie rozwijający się nowotwór. Rodzina zbierała pieniądze na jej transport do Polski. Pomógł resort obrony. Do tej pory zebrano 1 000 000 zł. Brakuje jeszcze 600 tysięcy do założonej kwoty. Pomoc ze strony MON, czyli wysłanie samolotu, sprawi, że zbieranie pieniądze przeznaczone będą na koszty leczenia tam i na jego kontynuację w kraju. Powrót do Polski zaplanowano na czwartek. Punktualnie o 22:00 w Warszawie zacznie obowiązywać nocna cisza alkoholowa. Potrwa do 6:00 rano. W sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić napojów wysokoprocentowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. To efekt ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w 2 dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. Jedynym sklepem, gdzie będzie można kupić alkohol, będzie ten na lotnisku w strefie wolnocłowej. O szczegółach Błażej Kulesza.
2: Sklepikarze w gotowości, bo ze sprzedaży alkoholu nocą grozi nie tylko grzywna do 5 000 zł, ale nawet utrata koncesji.
3: Mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, był na to czas.
2: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Nie będzie taryfy ulgowej, zresztą też mieliśmy swoje doświadczenia w tych 2 dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
2: Władze decyzję, by pilotaż rozszerzyć na całe miasto, podjęły po wynikach zaledwie z 3 zimowych miesięcy. Nowy raport jest dopiero w opracowaniu.
4: Nie ma ujawnionych wyników.
2: Mówi Damian Kowalczyk, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Jeśli po wprowadzeniu tej nocnej prohibicji nie zwiększy się bezpieczeństwo na ulicach, możemy podjąć kolejną debatę.
2: Z badań zleconych przez stołeczny ratusz wynika, że niecała połowa mieszkańców, bo 48%, sądzi, że zakaz przełoży się na poprawę bezpieczeństwa.
1: Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To kara dla regionalnych władz KO za przegraną w referendum w Krakowie. Zaledwie po 2 latach kadencji władzę stracił prezydent Krakowa z Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski. Premier powierzył teraz stanowisko komisarza partii w tym regionie Dorocie Niedzieli, która jest wicemarszałkinią Sejmu. Od dziś możemy głosować na tegoroczne drzewo roku. To już 16. odsłona tego plebiscytu. Wśród kandydatów są Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon Francuski. Wygra to z nich, które zdobędzie najwięcej głosów. Konkurs trwa do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Wyniki poznamy 1 lipca. Dziś święto w zasadzie każdego z nas, Dzień Dziecka. O tym, jak powinien wyglądać, mówią najmłodsi.
5: Fajnie być dzieckiem, bo można być beztroskim, jeszcze bez pracy, bez podatków.
6: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
7: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
1: I tym młodszym i tym starszym dzieciom składamy dziś najlepsze życzenia.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: I jeszcze przez godzinę, bo do 19:00 obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Mogą pojawić się na wschodzie, częściowo w centralnej Polsce. A jutro w kraju od 20 do 25 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej miejscami tylko w rejonie wybrzeża i lokalnie w górach.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska nie przestaje zaskakiwać na paryskich kortach. Polska tenisistka zameldowała się w ćwierćfinale French Open, pokonując reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. To historyczny sukces 24-latki, która debiutuje w drabince głównej francuskiego turnieju. Teraz w ćwierćfinale zmierzy się z Anną Kalińską. Rozstawiona z numerem 22 Rosjanka pokonała reprezentującą Austrię Anastazję Potapową 6-4, 2-6, 7-6. Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. A za niecałą godzinę polskie koszykarki rozpoczną udział w mistrzostwach 3x3. Podopieczne trenerki Edyty Korezny zmierzą się najpierw z Madagaskarem, a późnym wieczorem z Czechami o najważniejszej koszykarskiej imprezie, jaka odbywa się w Polsce. Michał Waszkiewicz.
10: 10 minut dynamicznej gry, akcja za akcją i duża nieprzewidywalność to największe zalety koszykówki 3x3, która z każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność. Bo to się świetnie ogląda, mówi trener kadry Piotr Rękiel.
11: Myślę, że będzie to jedna z niezapomnianych imprez, którą Polacy zapamiętają na długi czas. Nie tylko ci, co są fanami koszykówki, ale ci, co również staną się fanami koszykówki.
10: Boisko postawione przed Pałacem Kultury i Nauki wygląda efektownie i nic, tylko walczyć o medale. Większe szanse na podium mają Polki, które już dziś wieczorem zagrają pierwsze mecze grupowe z Madagaskarem i Czechami. Trudniejsze zadanie przed męską kadrą, mówi kapitan zespołu Przemysław Zamojski.
12: Liczymy, że kibice licznie przyjdą i przez ten cały tydzień będziemy mogli się cieszyć z sukcesów naszych polskich reprezentacji.
10: Polacy grę rozpoczną jutro meczami z Mongolią i Łotwą. Turniej w Warszawie potrwa do niedzieli.
9: To była relacja Michała Waszkiewicza. Mieszkańcy Hamburga odrzucili w referendum kandydaturę swojego miasta do organizacji letnich igrzysk olimpijskich i paralimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. Blisko 55% głosujących opowiedziało się przeciw. W krajowym wyścigu pozostają jednak Berlin, Monachium i region Ren-Rura.
0: Reklama.
13: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
14: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla Ciebie i Twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na Ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
0: Po reklamie.
4: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W weekend w Brześciu Kujawskim królował żur oraz mieszkańcy 3 maja bez wody. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W weekend w Brześciu Kujawskim królował żur. Na boisku przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbyło się Święto Żuru Kujawskiego. To już 15. edycja tej przepysznej imprezy. Do kulinarnej rywalizacji stanęło ponad 20 kół gospodyń wiejskich, przedstawiciele powiatu włocławskiego, Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim oraz szereg innych instytucji i organizacji. Ze stanowisk nosił się przepiękny zapach. Mówi Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego.
2: Myślę, że już bez tego święta nie ma Brześcia, nie ma powiatu i nie ma województwa. Potrafiliśmy zrobić coś wyjątkowego, ale przede wszystkim chodziło o to, żeby kultywować tradycje i dlatego takie podejście, żeby było jak najwięcej osób gotujących, koła gospodyń wiejskich, organizacje, stowarzyszenia, żeby scalać to społeczeństwo i to się udaje i myślę, będzie dalej się udawało i z tego jestem dumny i będziemy cały czas tą imprezę robić. Dopóki ja jestem, to na pewno ona będzie, a jak będzie później, zobaczymy.
1: Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
3: Powiat włocławski od 15 lat jest na tym święcie żuru kujawskiego. Jeszcze nigdy nie wygrał, a walczy zawsze zacięcie. Także mam nadzieję, że dzisiejsza jubileuszowa edycja będzie wyjątkowa pod tym względem. A tak prawdę mówiąc, najważniejsze w tym są spotkania, integracja międzyludzka, propagowanie pięknej naszej tradycji, także tej kulinarnej, cudownej, lokalnej potrawy, która jest niepowtarzalna, wyjątkowa, niepodrabialna w żadnej części Polski ani Europy. I oczywiście gratulacje dla organizatorów za ten pomysł i za kultywowanie tego przez 15 lat.
1: Mówi Eneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: 15 lat to już taki mały jubileusz, ale wielkie rzeczy przez te 15 lat się działy, bo po pierwsze to było kultywowanie tradycji. Żur kujawski znany jest chyba na całej Polsce, a myślę, że nawet i dalej. I to jest ważne, że przez te 15 lat do kół gospodyń dołączają różne stowarzyszenia, różnego rodzaju organizacje i każdy chce się sprawdzić.
1: Rywalizacja była zacięta. Każde stanowisko miało swoją recepturę, której rzecz jasna nie można było zdradzić. Oprócz gotującego się nad ogniskiem żuru, każde stanowisko miało tradycyjne kujawskie potrawy. Istotny był także sam ich wystrój. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim prezentowali styl westernowy. Jaki powinien być dobry żur? Ile osób, tyle odpowiedzi.
5: Podstawa, mimo trudnych warunków, a więc głośności dymu, powiem, że te dziewczyny są z Czarnowa, a więc wywar na żurek jest przygotowany z tarenki. I to jest podstawą.
6: Ja uwielbiam żur, który gotuje mój mąż, bo on jest podawany z kruszonym białym serem, tak? Także u nas tak się je i bardzo lubię ten żur, więc jest tradycyjny zakwas, biała kiełbasa, skwareczki, ale na koniec podajemy go z rozkruszonym białym twarogiem i on jest wtedy pyszny.
1: Najlepszy okazał się żur przygotowany przez KGW Sarnowo. Drugą lokatę wywalczyło Stowarzyszenie Kreatywni Senior Plus. Natomiast trzecie miejsce zajął powiat włocławski, który swoją nagrodę przekazał placówce opiekuńczo-wychowawczej Jaś w Brzeziu. Wieczorem przyszedł czas na występ gwiazdy. Na scenie Stachurski. Mieszkańcy ulicy 3 Maja we Włocławku na odcinku od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej muszą liczyć się dziś z przerwą w dostawie wody. Awaryjne wyłączenie potrwa do godziny 20 i jest związane z uszkodzeniem sieci wodociągowej podczas prac prowadzonych przez firmę zewnętrzną.
0: To jest Puls Włocławka.

0: polsku. Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
1: po reklamie.
2: Wiosna w

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niski poziom wód, susza jest coraz większym problemem. Polska grupa zbrojeniowa rośnie w siłę dzięki pieniądzom z SAFE. Powiemy też, ile dzieci w kraju urodziło się dzięki programowi finansowania in vitro. Paulina Nawrocka, zapraszam. Z jednej strony gwałtowne burze, z drugiej susza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed gwałtownym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Tak zwana niżówka hydrogeologiczna będzie występować w czerwcu w 14 z 16 województw, oprócz warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
2: Niżówka może oznaczać problemy z zaopatrzeniem w wodę w płytkich studniach. Mniejsze jeziora i strumienie mogą wysychać. Sytuacja jest bardzo trudna i raczej nie widać szans na jej poprawę, przyznaje dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski.
3: Aktualna sytuacja hydrologiczna jest zła. Jeśli chodzi o prognozy hydrologiczne, one też nie są najlepsze i w tym roku należy się spodziewać głębokiej suszy.
2: O wyzwaniach związanych z suszą, a także retencją rozmawiają w Bydgoszczy specjaliści na trzecim kongresie wodnym, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
4: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10.
2: Na kongresie powstaną rekomendacje dla samorządów oraz instytucji zajmujących się gospodarką wodną.
1: Polska grupa zbrojeniowa będzie się rozrastać, by wywiązać się ze wszystkich kontraktów podpisanych w ramach programu SAFE. Nie tylko poszukuje nowych kontrahentów i podwykonawców, ale i nowych specjalistów do swoich zakładów, mówi szef PGZ Adam Leszkiewicz.
5: Na pewno są planowane zatrudnienia. Jutro mamy takie spotkanie zarządu wszystkich spółek, na których będziemy omawiać te szczegóły. Przed nami 4 lata pracy ciężkiej produkcyjnej i świętować będzie można w 30 roku, kiedy zrobimy to, do czego się zobowiązywaliśmy.
1: Zgodnie z pierwszym etapem programu SAFE do Polski trafi ponad 120 miliardów na m.in. wozy bojowe, armatochaubice czy artylerię. Większość kontraktów podpisała właśnie Polska Grupa Zbrojeniowa. Od czerwca wzrosną wynagrodzenia nienaukowych pracowników Polskiej Akademii Nauk, m.in. pracowników archiwów, bibliotek, muzeów, ogrodów botanicznych, zagranicznych stacji naukowych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisano pod koniec maja. W 2 lata urodziło się 15 tysięcy dzieci. Dziś w Dzień Dziecka rząd podsumował program finansowania procedury in vitro. Z refundacji skorzystali m.in. państwo Michał i Anita z Częstochowy. Od pół roku są rodzicami 2 dziewczynek.
6: Aniela i Laura.
7: Tutaj mamy Laurkę, tutaj mamy Anielę.
8: Kiedy przyszły na świat?
6: 23 grudnia 2025. Zaskoczyły nas, bo miały przyjść na świat 30 stycznia.
7: Tak. Także... One chciały być prezentem pod choinkę naszym, no i idealnie im się udało. Dużo potu, łez, ale jak najbardziej jesteśmy za to wdzięczni.
6: 298 zastrzyków, liczyłam.
7: Żeby nasze dziewczyny szły na świat.
6: Zdrowe, zdrowe, zdrowe podróżniczki.
7: My jesteśmy aktywnymi rodzicami, więc one automatycznie to złapały i co? I są szczęśliwe razem z nami.
1: Program Ministerstwa Zdrowia przewiduje, że rocznie na refundację in vitro państwo będzie przeznaczać co najmniej 500 milionów złotych. Ma potrwać do 31 grudnia 2028 roku i kosztować łącznie 2,5 miliarda.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro temperatura może sięgać nawet 27 stopni, tyle na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze od 19 do 23 popadać może na wschodzie i w centrum.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
10: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe, a zaczynamy od wiadomości dnia i niespodzianki, którą kibicom zafundowała Maja Chwalińska. Polka pokonała francuskie Diane Perry w 2 setach 6-3 i 6-2 i tym samym jest w ćwierćfinale French Open. Więcej o sukcesie Polki prosto z Paryża. Przemysław Pozowski.
11: Maja Chwalińska wyszła na kort Filipa Szatriera, czyli centralny kort na obiekcie Roland Garrosa po raz pierwszy w karierze, ale stwierdziła, że takie święto, owszem, fajnie, ale za dużo czasu spędzać jednak tam nie będzie. W godzinę i 33 minuty ograła reprezentantkę gospodarzy, czyli Dajan Pary. Niebywały sukces, a ja o Maję Chwalińską zapytałem trenerkę Marty Kostiuk, czyli pogromczyni Igi Świątek, Sandrę Zaniewską.
8: Myślę, że nie jestem zaskoczona, że wypaliło akurat tutaj, ponieważ no jest to mączka, więc myślę, że to jest najlepsza nawierzchnia dla Mai. Cieszę się bardzo, ponieważ myślę, że Maja również ze swoim wzrostem musiała włożyć naprawdę o wiele więcej pracy i skonstruować taki styl gry, który będzie ciężki dla zawodniczek.
11: Tyle Sandra Zaniewska o grze Mai Chwalińskiej. No a Maja Chwalińska wie już też, z kim zagra mecz o półfinał. Niewiarygodnie to brzmi, prawda? O półfinał zagra z Anną Kalińską z Rosji.
10: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Mają Chwalińską a Anną Kalińską odbędzie się w środę. Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych w singlu Serena Williams wznawia karierę po blisko 4-letniej przerwie. Doświadczona 44-letnia Amerykanka weźmie udział w zmaganiach dyblistek. Zagra na kortach londyńskiego Queen's Clubu. Amerykance przyznano tak zwaną dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej. Reprezentacja Republiki Południowej Afryki z powodu kłopotów wizowych wyleci na mundial za ocean później niż planowała. Na razie podróż przełożono o jeden dzień, a w federacji powołano sztab kryzysowy, który ma rozwiązać wszelkie problemy. Polski pęczenista, mistrz Europy Piotr Michalski, chociaż ma dopiero 31 lat, postanowił oficjalnie zakończyć karierę. Polski łyżwiarz ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Z pęczynami się nie rozstaje, będzie bowiem asystentem szkoleniowca.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rząd uruchamia wsparcie dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej. Iran zawiesza negocjacje pokojowe z USA i mali pacjenci z Lublina na Dzień Dziecka dostali sprzęt ułatwiający badanie krwi. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd uruchamia pomoc dla mieszkańców Balcarzowic na Opolszczyźnie. Trąba powietrzna, która przeszła przez tę miejscowość, zniszczyła ich gospodarstwa. Żywioł uszkodził tam 18 z nich, 11 z nich to mieszkania. Wojewoda zabezpieczył środki na wypłatę zasiłków na tzw. doraźne wsparcie w wysokości do 8000 zł. Poszkodowani mogą również ubiegać się o wsparcie do 200000 zł na odbudowę lub remont zniszczonych domów oraz do 100000 zł na naprawę budynków gospodarczych. Na razie w Balcarzowicach trwa sprzątanie. Strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
2: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
3: Były dosłownie sekundy. Uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
1: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze. Pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą jeszcze przed długim weekendem. Iran zawiesza negocjacje z USA. Jak mówi tamtejsze MSZ, to efekt ostatnich ataków Izraela na Liban. Działania Tel Awiwu oddalają USA od pokoju na Bliskim Wschodzie, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu.
4: Podkreślamy, że zawieszenie broni w Libanie jest niezbędnym warunkiem każdego porozumienia mającego na celu zakończenie wojny.
1: Jak podaje agencja AFP, Rada Bezpieczeństwa ONZ jeszcze dziś ma zwołać nadzwyczajne posiedzenie w związku z izraelskim atakiem na Liban. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centralne Biuro Śledcze Policji przeszukały 3 miejsca w Polsce w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatkowych w Niemczech. Sprawę prowadzi Prokuratura Europejska. Mechanizm przestępstwa miał polegać na wykorzystywaniu firm z kilku krajów do oszustw podatkowych w ramach obrotu sprzętem elektronicznym. Dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie będą mieć skanowane żyły, tak by łatwiej było zrobić wkłucie i na przykład pobrać krew. Nowoczesne skanery kupione przez Stowarzyszenie Życie z Chorobą Nie Musi Być Smutne dziś trafiły do małych pacjentów w Dniu Dziecka. Pierwszy swoje żyły zeskanował Andrzej Mierzejewski z kabaretu Smile w asyście pediatry profesora Przemysława Sikory.
5: I to kolory zmienia. Tutaj przepływ przez naczynia. Także pielęgniarka, która użyje tego skanera, będzie mogła już w sposób celowany wybrać naczynie do nakłucia tego naczynia, więc korzystajmy z takiej możliwości, kiedy jednak no, są czasami kłopoty i nawet te największe mistrzynie mają z tym problem.
6: Ja dodam, że to w ogóle nie boli.
7: A myślę, że dla dzieci to jest widowiskowe i to jest jak gra komputerowa. One będą, wow, pewnie, proszę jeszcze i nagle grzyp. I nawet nie będą wiedzieć kiedy i już jest krew pobrana.
5: Myślę, że
7: to jest
5: tutaj
7: wspaniałe.
1: Skaner naczyń krwionośnych to urządzenie wykorzystujące światło podczerwone do precyzyjnego lokalizowania żył pod skórą. Jego kluczową zaletą jest to, że żyły widać na skórze i pielęgniarka wie, gdzie ukłuć, tak by nie trzeba było wbijać igły kilka razy w rączkę małego dziecka.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro w całym kraju ma być więcej słońca, tylko na wschodzie i w centrum okresami będzie się mocniej chmurzyć, tam po południu przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 w centrum, do nawet 27 na zachodzie.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
9: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie.
2: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.
2: Radio Wrocław. Po polsku.

0: po polsku.
1: Hej suczki, ra ra ra ra, znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra.
2: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida, Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida.
3: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Donald Trump ogłasza zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Tajemnicza zawiesina na popularnym krakowskim kąpielisku. I nuda pilnie potrzebna dzieciom. W Dzień Dziecka przypominają eksperci. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu, oznajmił amerykański przywódca. Dodał, że za pośrednictwem wysoko postawionych przedstawicieli odbył bardzo owocną rozmowę z drugą stroną konfliktu. Hezbollah zgodził się, że wszelkie walki zostaną wstrzymane, Izrael nie będzie atakować, a oni nie zaatakują Izraela, podkreślił. Do ogłoszenia rozejmu dochodzi po tym, gdy Iran za pośrednictwem agencji TASNIM zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu zaprzestania ataków Izraela na libański Hezbollah. Kilkadziesiąt umów na około 120 miliardów złotych podpisano w ciągu 3 dni. Środki na umowy pochodzą z unijnego programu SAFE. Program SAFE to polskie uzbrojenie dla polskiej armii, przekonuje wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Ta niemiecka narracja, która była powtarzana przez wiele tygodni, że to będzie sprzęt kupiony w Niemczech, w niemieckich firmach. W ostatnie 3 dni, kiedy mieliśmy ten objazd po kraju, ta narracja po prostu legła w gruzach. Już tego, to jest nie do obrony. Oczekuję, że ci, którzy to powtarzali przez wiele miesięcy, teraz będą powtarzać nazwy polskiego sprzętu kupione w programie SEJ.
1: Program krytykowany jest przez prezydenta Karola Nawrockiego i polityków PiSu i Konfederacji, którzy przekonywali, że środki z SAFE w większości trafią do niemieckich firm. Jak jednak podkreślają rządzący, ponad 80% uzyskanych z SAFE pożyczek ma być wydane w Polsce. Popularne krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zamknięte z powodu nieznanej substancji w wodzie. Miasto poinformowało o zawiesinie nieznanego pochodzenia w akwenie. Badania wykazały, że jej skład jest podobny do środków do odrdzewiania i odkamieniania. W związku z incydentem obiekt został zamknięty. Będzie nieczynny do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań i uzyskania ich wyników. Stolica wprowadza od dziś zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Za godzinę zacznie obowiązywać. Od 22 do 6 rano napojów wysokoprocentowych nie będzie dało się kupić. Pilotaż zakazu wyrażony w liczbie interwencji policji czy straży miejskiej przez pierwsze 3 zimowe miesiące napawa optymizmem, mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
3: Te statystyki absolutnie pokazują, że mieliśmy rację wprowadzając tego typu ograniczenia.
1: A nowy raport z kolejnych miesięcy dopiero powstaje. Choć jak podkreślają psychologowie, nuda jest potrzebna, to jak wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka, dzieciom brakuje na nią czasu. Mówimy o tym w obchodzonym dziś Dniu Dziecka. O zaletach nudzenia się mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie, Marta Szczodrak.
4: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność, umiał ją wykorzystywać, żeby kształtował swoje umiejętności społeczne. I niekiedy rolą nas dorosłych jest tylko być obok i słuchać.
1: Jak wynika z badań, co drugie dziecko twierdzi, że większość wolnego czasu zabiera mu nauka. Co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro w kraju od 20 do 25 stopni na przeważającym obszarze. Chłodniej będzie miejscami w rejonie Wybrzeża i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami może wzrastać do dużego. Przelotne opady tylko na wschodzie Polski.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe, a zaczynamy od wiadomości dnia i niespodzianki, którą kibicom zafundowała Maja Chwalińska. Polka pokonała francuskie Diane Perry w 2 setach 6-3 i 6-2 i tym samym jest w ćwierćfinale French Open. Więcej o sukcesie Polki prosto z Paryża, Przemysław Pozowski.
7: Maja Chwalińska wyszła na kort Filipa Szatriera, czyli centralny kort na obiekcie Roland Garrosa po raz pierwszy w karierze, ale stwierdziła, że takie święto, owszem, fajnie, ale za dużo czasu spędzać jednak tam nie będzie. będzie w 1:33 ograła reprezentantkę gospodarzy, czyli Dajan Pary. Niebywały sukces, a ja o Maję Chwalińską zapytałem trenerkę Marty Kostiuk, czyli pogromczyni Ligi Świątek, Sandrę Zaniewską.
8: Myślę, że nie jestem zaskoczona, że wypaliło akurat tutaj, ponieważ no jest to mączka, więc myślę, że to jest najlepsza nawierzchnia dla Mai. Cieszę się bardzo, ponieważ myślę, że Maja również ze swoim wzrostem musiała włożyć naprawdę o wiele więcej pracy i skonstruować taki styl gry, który będzie ciężki dla zawodniczek.
7: Tyle Sandra Zaniewska o grze Mai Chwalińskiej. No a Maja Chwalińska wie już też, z kim zagra mecz o półfinał. Niewiarygodnie to brzmi, prawda? O półfinał zagra z Anną Kalińską z Rosji.
6: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Mają Chwalińską a Anną Kalińską odbędzie się w środę. Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych w singlu Serena Williams wznawia karierę po blisko 4-letniej przerwie. Doświadczona 44-letnia Amerykanka weźmie udział w zmaganiach dyblistek. Zagra na kortach londyńskiego Queen's Clubu. Amerykance przyznano tak zwaną dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej. Reprezentacja Republiki Południowej Afryki z powodu kłopotów wizowych wyleci na mundial za ocean później niż planowała. Na razie podróż przełożono o jeden dzień, a w federacji powołano sztab kryzysowy, który ma rozwiązać wszelkie problemy. Polski panczynista, mistrz Europy Piotr Michalski, chociaż ma dopiero 31 lat, postanowił oficjalnie zakończyć karierę. Polski łyżwiarz ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Z panczynami się nie rozstaje, będzie bowiem asystentem szkoleniowca.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Płonie hala magazynowa w Płocku, na miejscu pracują strażacy. Były ambasador Polski w Ukrainie oddał medal w akcie sprzeciwu. I Maja Chwalińska, niesamowita na paryskich kortach. Paulina Nawrocka, zapraszam. 30 jednostek Straży Pożarnej bierze udział w akcji gaszenia hali usługowo-magazynowej w Płocku. Pożar wybuchł wieczorem i obejmuje cały budynek. W pobliżu hali znajdują się inne podobne zabudowania, stacje paliw i blok mieszkalny. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Aktualnie nie ma też zagrożenia, że ogień przeniesie się na sąsiednie zabudowania. Były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznanemu 4 lata temu ukraińskie odznaczenie za zasługi. Wręczył mu je wówczas prezydent Wołodymyr Zełenski. Ambasador zaznaczył, że decyzja ma związek z działaniami prezydenta honorującymi UPA. W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz naprawienie sytuacji. Tak relacje Kijowa z Warszawą komentują rządzący.
2: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości.
3: Kiedyś przyjął najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom.
1: Mówili wicepremier i wiceszef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz poseł PiS-u Paweł Szrot. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku najstarsza uczelnia w Polsce uruchomiła 13 nowych kierunków. Wśród nich są m.in. Media Studies, Humanistyka Cyfrowa i Mathematics and Computer Science Advanced Track. Ostatnia z propozycji jest adresowana do szczególnie uzdolnionych maturzystów.
4: W kryteriach kwalifikacji dla tego kierunku są wpisane pewne wymogi formalne, konieczność legitymowania się już osiągnięciami na arenie międzynarodowej, w olimpiadach różnego rodzaju tematycznych powiązanych z matematyką i informatyką, żeby na ten kierunek przechodziły osoby, które rzeczywiście już jakieś osiągnięcia w tym temacie mają.
1: Mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji UJ-u. Rekrutacja potrwa do 9 lipca. Do sierpnia kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w stolicy. Ruszył remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, jednej z głównych arterii miasta. Tramwaje nie kursują od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Część linii tramwajowych ma skróconą trasę albo jedzie objazdami. Najtrudniej będzie w czasie porannych i popołudniowych korków, mówią mieszkańcy stolicy.
5: Szczycie piechotą. Więcej zdrowia będziemy mieli.
6: Dużo roboty?
5: Trzeba remontować, żeby to jakoś działało. No, jak bez remontu nie pojedzie.
1: Miasto uruchomiło komunikację zastępczą. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
7: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
1: Chwalińska o półfinał zagra w środę przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji. Mecz pokaże Eurosport.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego, tam po południu możliwe przelotne opady deszczu, na wschodzie także burze. 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, 23 stopnie w centrum, do nawet 27 na zachodzie.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
10: Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, dziś wyjątkowy dzień, Dzień Dziecka. Z tej okazji w naszym studiu dzieje się coś niezwykłego, bo mikrofon przyjmują najmłodsi. Gotowi? No to zaczynamy. Cześć wszystkim, bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami. Na początek powiedzcie, co najbardziej lubicie w Dniu Dziecka.
2: Ja ogólnie lubię robić wszystko i się bawić z moim psem i jeździć na wakacje, ale najbardziej lubię robić domowe kina, jak mam wolny czas. Moja mama robi nam popcorn, mój tata pyszne zapiekanki, mój brat przepyszną lemoniadę, a ja nam przygotuję kino.
1: Kim chciałabyś zostać w przyszłości?
3: W przyszłości by chciała zostać nauczycielką, ponieważ bardzo lubię się opiekować i pomagać innym. Pragnę, żeby uczniowie mnie kochali, tak jak my dziś kochamy naszą panią Paulinę. Będę z przyjemnością uczyła i oceniała, ale też się z nimi bawiła.
1: Co najbardziej lubisz w Dniu Dziecka?
4: W Dniu Dziecka najbardziej lubię to, że z rodziną świętuję to, że jestem dzieckiem. Idziemy na lody z rodziną, idziemy na rodzinny spacer i dostaję małe prezenty w postaci zabawek.
1: Jak wyglądałby świat rządzony przez dzieci?
5: Świat rządzony przez dzieci wyglądałby moim zdaniem tak nie za dobrze, z tego powodu, że dzieci niektóre psułby sobie wzrok, bo ciągle by grały na konsoli, niektóre nie chciałyby się uczyć i nie znalazłyby pracy i potem byłyby biedne. Niektóre dzieci, jakby jakieś dziecko było chore, nie mogłoby pójść do lekarza, dlatego że lekarz wypisując receptę rozkazuje, żeby brali te lekarstwa i te. Ale to ma być świat rządzony przez dzieci, więc dzieci nie będą brać tych lekarstw i będą umierać z powodu chorób, tak? No, niektóre dzieci mogą zechcieć prowadzić wojny z innymi ludźmi, bo będą wyglądać inaczej, a one nie będą tego tolerować.
1: Jaka jest twoja ulubiona zabawka albo gra?
6: Najbardziej lubię bawić się lalkami i grać z mamą w gry planszowe, co sprawia mi radość, bo wtedy razem spędzamy czas, jest wesoło i bardzo się cieszę, kiedy z mamą wygrywam.
1: Co najbardziej lubisz w Dniu Dziecka?
7: Bardzo lubię Dzień Dziecka, ponieważ rodzice organizują nam wiele niespodzianek i jeździmy na różne wycieczki. W tym roku zamierzamy się wybrać na Strzelnicę i do Malborka, ponieważ tam organizują się różne zabawy. Spędzamy dużo czasu z rodzicami i rodziną.
1: Kto zawsze potrafi cię rozśmieszyć?
8: Z mojej rodziny najbardziej potrafi mnie rozśmieszyć mój tata. Robi śmieszne miny i mnie łaskocze. Myślę, że robi to dlatego, że bardzo lubi, jak się uśmiecham i śmieję.
1: Jakie są twoje marzenia?
9: Moje marzenia są takie, żeby zostać piłkarzem, być sławny i być znanym, odwiedzać różne zabytki i zwiedzać świat i mieć w przyszłości palce.
10: Po szkole najbardziej lubię bawić się na dworze, ponieważ dni są coraz dłuższe, jest coraz cieplej i mogę się dłużej bawić. Mogę skakać na trampolinie, zjeżdżać na zjeżdżalni, ale też mogę jeździć na rowerze, bawić się siostrą, jeździć na hulajnodze i na rolkach.
1: Co sprawia ci największą radość na co dzień?
6: Sprawia mi największą radość na co dzień to, że odkrywam świat razem z moim bratem Jędrusiem i bardzo lubię malować i lubię się bardzo bawić z moimi koleżankami i kolegami w przedszkolu i sprawia mi to wielką przyjemność i bardzo lubię malować.
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: gazety.
1: Rozmowa dnia na 101,4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Patryk Jarmierski, a dziś moim i Państwa gościem jest wyjątkowy, nietuzinkowy artysta Marcin Daniec. No właśnie, w sobotę wystąpił Pan na Jarmarku Kazimierzowskim w mieście Kowal. Widziałem oczywiście ten występ, no i co można powiedzieć, no było świetnie jak zawsze. A więc moim pierwszym pytaniem będzie to, skąd Pan czerpie tyle energii i motywacji, aby dalej występować na scenie już tyle lat?
3: To jest pytanie, które zmusza mnie, po pierwsze, do tego, żeby zdradzić wam moją ścisłą tajemnicę. Pan widzi, że udaje, prawda? Po drugie, będzie mnie to pytanie zmuszało do totalnej nieskromności, ale to już sobie poradzę. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że pan zauważył ten power, bo nie ma mowy o udawaniu. Ja byłem tyle razy w Kowalu, ale i na występach, i przejazdem, bo przecież domyśla się pan, pana nie było na świecie. Myśmy do Teściowej, do Kruszwicy jeździli właśnie przez Kowal, a teraz po prostu widzi pan rozbestwieni tą autostradką w Grześciu skręcony. Sami i jesteśmy troszkę szybciej, ale zawsze, kiedy mnie zapraszają, przyjeżdżam. Jestem bardzo dobrym kolegą, cieszę się, bo pan burmistrz mnie bardzo lubi. No i nie ukrywam, że zagrałem tutaj z całego serca spotkanie na cześć Janka Nowickiego. W sercu mam go głęboko. Nawet powiem panu, nie mogę się nigdy pogodzić, bo Janek mnie zapraszał, żeby wystąpić w Kowalu na Zameczku, no tylko, że była franca pandemia. Przepraszam panie za to mało wyszukane słowo, ale świadomie je użyłem. No i dlatego teraz spłacam dług wdzięczności na równi z burmistrzem Jankowi. I no i widział pan, widzowie cudni od pierwszej sekundy, życzliwi. Nawet słyszał pan ten mój żart, że bawicie się tak pięknie, mimo że nie płaciliście za bilety. Cudo! Wyjeżdżam szczęśliwy i będę kolegom z Krakowa paplał, że nawet były dwie owacje na stojąco, mimo że większość stała cały czas. Ale jednak te VIP-y, widzi pan, wstały. Po prostu warto żyć dla takich ludzi.
2: Był pan w sobotę w Kowalu, na scenie. Czy przez te lata, gdy odwiedzał pan to miasto, zmieniało się w pańskich oczach pozytywnie?
3: Tak, tylko pomyślą wtedy, że namówił pana burmistrz, żeby Dańca powyciągał te wazelinki chwalenia. Ale kochani, no zmienia się kraj. No samo choćby to, że wyjeżdżam z domu i jadę dwoma, a już za Częstochową trzema pasami na północ. No, po prostu fantastyczne. Ile powstało nowych rzeczy. No, nie ma już, że tam był, ja pamiętam jak byłem chłopcem, to był sklep, w którym chleb leżał na proszkach do prania, więc o to już się nigdy nie wróci. I jak będzie oglądał w internecie, jak to było super, że dzieci jechały na stogu na furze 5 metrów bez pasu bezpieczeństwa. Dzisiaj nie umiem się z tym pogodzić, że dziadek czerpał wodę ze studni wiaderkiem i dzieci to piły. No po prostu, że myśmy to wszystko przeżyli, to jest jakiś cud. A teraz proszę bardzo, mikrofon w cenie samochodu, kamera w cenie dwóch samochodów, dziennikarze na poziomie BBC. No, warto żyć.
2: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był Marcin Daniec, artysta i satyryk.
3: A Państwu życzę, żeby Państwo trzymali formę i tak jak ze sceny. Życzę Państwu tylko zdrowia, a resztę proszę kombinować sobie samemu.
1: Rozmowa dnia na 101,4 FM.

polsku.

Lasku. Włocławek po polsku na 101,4 FM.